Słuchajcie tej pierwszej naszej łastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вича. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вича. Слово вича о язику і на язиках. Вітам Кресні Димко Трухановський з тої сторони. Cieszę się bardzo, że zas się czujemy i że też dyskutujemy na różnych kanałach. To bardzo fajne. Ja się czasem wielo dowiduję i jest o czym być idowaty. Za to, drogi radiosłuchacze, dnes nie będę się rozwijał na początek, bo na początek taki do besidy o niczym nie mam nic do powiedzenia. Za to włączymy nasz dżingiel i wrócimy do tych dyskusji, które były w przedszych programach.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m...
0: azbuku.
1: A jak auto?
2: B jak bukol.
3: V jak łatra. H jak hora.
2: G jak gazda. D jak dora.
4: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
3: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Serec słowa zachowane.
2: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
4: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
3: M jak mama. N jak nianio.
2: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
2: H jak chyża.
4: C jak cerkoł.
2: Cze jak czyżyk.
3: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
4: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
2: Znak miękki.
3: Z twardą znaką.

Tak, wiertamy do studia i do słowowici. No i od razu idę z tą temą, o której już precie zapowił, bo pryj nachodzi paschalnego pozdrowienia i, no, i naszej temy. Gutomu przyszła mi taka widomist, no a i zaczęła się, nie powiem, dyskusja. A jeszcze jedno przypomnę, bo analizowaliśmy pozdrowienia światoczne paschalne Chrystus Woskres i dwie formy odpowiedzi. Woistynno i woistynu Woskres. O tym by się dowali, o tych różnicach. No i tu jawiło się takie zwidania, które zdaje się mi, pewno nam się już dalej jawlało, aż i może do znedawno zmy by się dowali o formach, na przykład prynazewniki ku i gu, no, o tych dwóch formach, albo i ich krótkich ekwiwalentów k, g. Kumi czy gniomu, o, na przykład, kniomu. No i z toho chyba się mi zdaje, naszemu słuchaczowi samo wyszło z widania, skoro przeczytam, czemu zakliku woistynno, woistynu je wo, a ne we, krótko, w. Tak, wistynu, albo w wistynno. Kiedy po tym jest, aha, tu pojaśnię, bo do rozwinęte zwidania, bo jak wyszło tam z późniejszej konwersacji, iszło o występowanie własnego, a nie so własnego. Kiedy po tym jest i, tak, znaczy, że po tym jest własny. Czy to nie tak, że wo stoi przy literowych zbytkach, a samo we jest to, jak jest własny. Najpierw Mir wo Wrocławiu. Ja jeszcze dodam, że nasz słuchacz jest z Wrocławia. No i faktycznie, idę tu o to, tu różnicu D jest wo, to ta krótsza forma, a koli występuje w. O tym z Mekus podyskutowali, czy najdę się da jaki pryncyp. I faktycznie, jakbyśmy tak posmotrili i zaczęli to rozberaty, co się w tym jest, że to ta forma wo, znaczy z własnym, ona by mała występować, jak po niej stoi dajaka zbytka paroch so własnych, znaczy ciężkich do wymowlenia i tak dalej, i tak dalej. Ale zacząłem to prowiriaty w różnych słowiańskich językach i to nie do kińcia tak wsiady jest. No ale jak pewno znate, musimy zaczęty od początku, od Kalsia jawili tak dwa ekwiwalenty w, wo, z, zo i tak dalej, i tak dalej. No, dobry. Najpierw teraz powisty, że kolisy jeszcze na tym praslawiańskim, cycerkim, słowiańskim gruncie występowali, jak znamy, a jeszcze ku spizniejsze też występowali tak, o których nieraz im by się dówał, pił własne, tak krótko własne, które nazywali się jeramy. No i potem w, z, taki krótki własny win występował, a jego refleksy, jak kiedy kto by znał czytaty cerkownosłowiańską azbuką, to na pewno spostrzegł, że tak sud często przy kińcy slił, często w sredyni słowa, on sud podobny do dneśniego naszego twardego i miękkiego znaku, ale to w kolesie było czysto sztosy incze. No i jak to się stało, że mamy dnes w i wo, z, zo, w tebe, w mene, ale zo mną, z nahody, ale z odwista roki, o, już te pewnie wydumują, zna te różne premiery. Otóż to jer przyszedł taki czas, że one się nie utrzymali w języku. Znaczy, one zniknęły. Ale nie wszystkie zniknęły, bo jedna, w zależnie od pozycji w słowie, pomiędzy słowami, w ryczeniu, w różnych też zbytkach, albo się redukowali, znaczy zanikali, albo perweli się w pełnej własnej. I tu jak raz to twardy jer, który stojał za w, albo za z, win albo zniknął, albo zmienił się w pełnej własnej o. No i od tale mamy jak raz dwie formy. W paroch inczych przynazywnikach też, ale
daju ich jak premier. No i idemy do tej tezy, czy wse musi być forma wo, kiedy po niej stoi dajaki, dajaka zbytka paroch sogłasnych, czy ciężko wymowity, czy słowo zaczyna się od we i tak dalej, czy analogiczno z tym prynezemnikom z. No i zaczął jem smotryt w różnych językach. No i wydaje się mi, że tu nie do kińcia tak jest, bo kiedy sobie zaczniemy smotryty, to mamy w chrzy, mamy w gorliciach, mamy w szkoli, ale mamy we wszystkim. Tu już mamy faktycznie zbytku, ale mamy na przykład z bratą. Br, z br, to już też jest się robić z toho taka, można powiedzieć, zbytka. Mamy ze szkoły, ze wszystkima, ze mną, ale już z tobą. Tu oczywiście jeszcze pamiętajcie, że to wszystko, w zależnie od pozycji ony, to z może się zmienić w s, bo się... Bo to dopiero dwóch słowach ono ogłuchnę. No i takim zaczął smotryty. Ty nasz słuchacz z Wrocławia, który żyje w Wrocławii, a ja żyłem, o to tak, bo żeby to miejsce usługiwało w Warszawie. Tu mamy w i w, w Wrocławii i w Warszawie. No, ciężko powiedzieć, że dasz to wymówić lekrze albo ciakrze, bo to się mi zdaje pouczenia w i z następującymi słowami, one zachowują się dosyć nieregularnie. Się mi zdaje, jakbym miał to podsumować i odpowisty na to zwidania, to te warianty na pewno wyrastają z tego dawnego stanu, kiedy to te krótkie prynazewniki mali jeszcze jer. Po tym możliwe, że był gutomu da jaki pryncyp. To najczęściejsze tak jest, że przy tych zbytkach może się jawiło, o, a tam nie było, gdy nie było tych zbytok, toho one było. Ale się mi zdaje, że tu nie jest takiego mocnego pryncypu, który moglibyśmy zapisać, za to, że to już tradycja i historia języka i rozwitku i fonetycznego i czysto inczego tradycji zapisu i według pewno inczych procesów i faktów zrobiła tak, że to, co się w języku utwierdziło, ono ma to tu dłuższą formę wo, cy, zo, a drugie jej nie mają, to będzie w i z. Ale ja bym tu jeszcze wrócił do takiego czegoś, bo tu założmy, że już im odpowiem na to, ale spostrzegłem, to znaczy zafiksowałem, znamy też o tym, że okrem tej wokalizacji toho jera, znaczy preminy toho jera w o, bardzo często w prynazewnikach też inne procesy zachodzili i to już w późniejszym periodzie rozwitku języka, na przykład taki proces, o którym zmy, tu długo by się dwali i nieraz, znaczy to i wominy o do i w nowo zakrytych składach, znaczy też to się kinczat na sołasnej. No i mamy tak prynazewnika jak pid, to idę od dawnego pod. Mamy nad, tu jak raz nie alternacji, ale i one mają to dłuższą formę, bo pido mnom. Nie? Pid mnom, nad mnom, ale pido mnom, nado mnom. Aż i tak akcentujemy, tak jakby to było jedno słowo, choć tu mamy związek prynazewnika i nazewnika. Nie wse, bo oczywiście w dakotych przysłownikach mamy pisane razem predo wszytk. Mamy pred, czy formu pełnogłosnu pered, ale w toho roda po uczeniach będzie predo wszytk.
tak? I za to trzeba pamiętać, że to nelem w, nelem w, nelem z, ale i to te incze prynazewnika pid, cy, cy, nad, cy, peret, pred, to ta korotsza forma. Ale kiedy już zme przy tych nazewnikach, przy nazewnikach, o, może tak, trzeba muszę jeszcze wspomnieć jedno, że to wse wspominam, jedna z takich ważnych, ciekawych, też fonetycznych przykmet lemkiewskiego języka. Taka ciekawinka, no ale bardzo fajna. Kiedy to prynazewnik, to w przede wszystkim, tak w, nam kus przechodzi w inny zwłok. To znaczy mamy w mene. Mamy na przykład, oj, ciż prynazewnika pamiętajcie, uczyli się z innymi częściami i na przykład w czasosłowach, tak? Mamy w merty, w daryty, w mene, w noczy. Ja tepe specjalno to wszystko rozdzielam, a tylko, że na pewno staczyli taką wymowę, o tym na pewno im kolisy by się dual, jak h, mene, noczy. Wczera noczy było studeno. Był mene wczera cimbor. Merty, daryty. Ale tu też trzeba uważać na jedno, że czasem mamy jeszcze drugi wariant, jak znamy, mamy w języku to par zwłoczny i głuchy, że tu jak raz h występuje to d, to ta fonetyczna zmina w wymowie, kiedy stoi przed zwłocznym, zwłocznym sogłasnym, to znaczy gmene, gnoczy, gmeraty, gdaryty, ale kiedy to we w zapisie, a he, który w innych premierach było stoi przed głuchym, to już się zmienia na ch, chtebe, chpasty, chpyty się, i tak dalej. Także to te wszystkie fonetyczne, o tych wszystkich fonetycznych wariantach trzeba też pamiętać. No i tak u nas skoro może jeszcze konkluzję. Nie naszą jem isto bars takiego pryncypu, który by absolutno tworzył, koli jest dłuższa forma tego prynazewnika, a koli krótsza. Tu raczej na ucho trzeba to ryszaty, a nie pryncypom. Tak już się zrobiło w tradycji, w historii języka, że będę w Wrocławiu, w Warszawie, będę w Chyży, ale będę ze mną, z tobą i tak dalej, i tak dalej. Tu trzeba bardzo uważać. Zaproszę was na muzyku, bo jeszcze mam jedną temę do pretrzych programów.

A ja te pernewernu do programu z Peret Tyżnia. Za to, że to już tak jak im dumał, już pierwszy udar w Derjajut na mene bił ceriwiane. Znaczy z moją hipotezą o etymologii nazwania seła bił carewa. Tużnym tomu im się dało o tym, że wszystko mi idę ku tomu, że to nie idę od biłoj carewoj, ale idę o bił carewa. Od owec. Albo od wilczariu. To już w tym momencie nieistotne. No ale tu paru takich hipotez się mi po prostu złożyło. Za to lem jeszcze dopełnił i pojaśnił, że też do tomu rozwiązałem pierwszy zapis bił carewoj, jaki mał wyt Biby Czareban. I win się z niczym nie schodyt, ani nie zhodyt. To znaczy z absolutnie żadnym pizniejszym zafiksowaniem nazwania seła Biłcarewa. I za to by się duje o tych hipotezach, bo to chodnych to dumam, że już dnes nie wyriszyt na pewno, jak to było. No, to było paru sot dobrych roków temu. Ale by się duje też ten tomu, że możliwe, że nazwę jej paleograficzna hipoteza, znaczy to zapis z czużego systemu, albo zapis kohosych, to czuł rusyńską formę, ale pisał jej po łatynie, tak? Za to mu się złożyło to w Biby Czareban. No i tu im powiem o tym, a dyskutuję jeszcze z jednym biłcariwianą na to tu temu, że możliwe, że tot, kto zapisywał to pierwszy raz to nazwania, mich znaty załóżmy lepsze kiryliciu jak łatynku. Mogłoby ty inaczej znał łatynku, a wiedział możliwe kiryliczny zapis, choć tu dokazu nikoli już nie będziemy maty. Ale sam to mechanizm podobności pomiędzy dwoma tyma systemami pisma, a ja tu w swojej hipotezie jem postawił takie sztosy, że to Biby Czareban, łatyńskie B i kiryliczne W maje taki, wygląda tak samo w zapisie i tu była moja osnowa ku temu, żeby wywodzić to tu hipotezu. Tam drugi części toho zapisu z 14. stulecia, pierwszego zapisu Biby Czareban, drugi składał sudmejsze ważne, tam one raczej dopełniły moją hipotezę. Tak, cytak, to ta pierwsza hipoteza, kto jej zapisał, nie słabo rozumiał system, znaczy kuz go musiał perekrutyć, zapisał tak, jak czuł, albo tak, jak mu się zdawało. No i tu jeszcze jedna taka hipoteza wyszła, że przy tym też przy tej wersji, że jednak kiedy dach to zapisał, to musił dać to poputaty, choć to raczej była taka systemowa, bym powiedział systemowy błód, jak tak jednorazowy, jaki taki lapsus. No bo tu też trzeba doprecyzować, to Biby Czareban wygląda kosmiczno, prosto, więc z niczym one możemy pouczyć, absolutnie z jakim slawiańskim, czy może już prosto polskim słowom, rusyńskim słowom, zachidnio-slawiańskim czy schidnio-slawiańskim, tu absolutnie nie jest się do czego, tak jakbyśmy literalno rozbierali dawną biłcarewu na czasy, znaczy to Biby Czareban. No a tam widzimy już paru fajnych, ciekawych językowych procesji, które już na tamto czas, koniec 14. stulecia, w języku prochodzili, tu by się o tej wymieni Odo i kotre idę w, jakby to mało nazwania seło, aby ty wił czarewo. Mamy tam już wydną redykcję i wokalizację jeriu. Ja też w swojej hipotezie by się dołajem, że na kińcy dach to, kto słuchał, że tam mogło by ty o, albo dołuje o, wił czarewo, z toho Biby Czareban, to jednak mich to potraktowaty jak nosowy własny
mniej, znaczy możliwe, że znał polski język i tak go zapisał przez AN na samym końcu. No stos, tak czy tak. A to dziś może oprawdaty, bo na nosowych własnych wschodniosłowiańskich językach już to nie było. To te jery, o których im by się było, już to zanykali, albo już to się wokalizowali, to jeszcze chyba, to jeszcze pretrza, bym powiedział, pretrze procesy. Fonetyczne procesy. Tu widzimy protetyczne W na samym peredzie, kiedy moja hipoteza była prawdziwa, to znaczy, żeby to iszło od owec, a to we widzimy w słowie wiłcia, owec to już jest bez tego praktycznego we, ale w mnożeniu wiłci, wiłczar i tak dalej. Toż to dnes widzimy w takich słowach jak win, wikno, czy wisem, tam toho we kolisy nie było. No i toż. Ja proponuję, dyskutujmy dalsze. Lubię stawiać tego roda hipotezy, a etymologia, jak już mi jeden bars, dobry mi znany pan profesor powiedział, że to bars, ale to bars. Ciężka skrypka chliba, ale trzeba stawiać hipotezy, żeby język rozwijać i żeby w nim grzebać na tyłko, a jeszcze okrem tego będę to bardzo ciszyć. Nadziwię się, że i was zatopiszcie na demko@lem.fm. Podyskutujemy sobie dalsze. A to była Słowicia, Demko Trochanowski, demko@lem.fm. Piszcie, dyskutujmy. Słowowicia. Program o słowach naszych i na naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowicie.

góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ślub na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami Kłazicka.

0: TOT program powtarzamy.
1: Nowiny Radia Lema FM.
2: Jest poniedziałek, 4 maja 2023 roku. A na nowiny Radia Lema FM prosit Olena Stefanowska. Sejm Polskiej Republiki schwalił nowelizację zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co nadaje greckiej społeczności żyjącej w Polsce status nacjonalnej mniejszości. Grecka mniejszość zyska tłumaczeńczoma możliwość chosnuwaty imena i nazwiska zgodnie z językową tradycją tej społeczności, prawo do nauki języka mniejszości, ta do organizowania szkielnictwa, w ramkach którego język i grecka kultura mogą stanowić przedmiot wczenia. Kiedy nowelizacja będzie przyjęta Senatem i podpisana prezydentem, Greko będą 10. nacjonalną mniejszyną w Polsce, uznaną mniejszynowym zakonom. Podle danych z pośredniego powszechnego spisowania żyje ich w Polsce blisko 5,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące chosnuje grecki język w domaśnych kontaktach. Jak informował burgomajster Krynicy Piotr Ryba, w związku z zawieszeniem autobusowych kursów firmą Rafatex na terenie gminy Krynica, od dnes 4 maja dowozy do Krynicy będą realizowane gminną bezpłatną kurortną komunikacją i za opłatą firmą za poprawdzie z piłka z OO. W ramkach bezpłatnej kurortnej komunikacji wvedena były 2 noworaneczni kursy z Muszynko przez Tylicz do Krynicy o 5.25 i 6.30, co zastupłat do teperyczni pouczenia Rafatex. Gnestialność zaczyna też nowa perewozowa firma za poprawdzie z piłka z OO, co będzie realizowała płatne pouczenia na podobnych pryncypach jak pierwszy Rafatex. Aktualne rozkłady ISTO są dostępne na autobusowych przystankach. Na polskim wydawniczym rynku jawiła się bardzo ciekawa publikacja rosyjskiego pisatela z ruskiego korystura Iwana Medieszy. Jak podało wydawnictwo H-Art, w przedprodaży na ich sajcie dostępna jest książka Idło, jedzenie Iwana Medieszy w tłumaczeniu Magdaleny Bostrzak i Olgi Stawińskiej na polski język. To 6 opowiadań o wszelijakich ujawlenych formach sprotywlania się w obrakowaniu realności. To, iż to skłaniat do uniformizacji, pilnuje obyczajowych norm i lišat poczucia zmarnowanego czasu. Świt obzyrany z perspektywy żytela ruskiego korystura, centra rosyjskiej społeczności w serbskiej Wojwodyni. Rukopis był napisany po rosyjsku, pak kniżka była przewodzona i peczatana w słowackim języku. W 2019 roku otrzymała najważniejszą słowacką literaturną nagrodę w obszarze prozy Anna Soft Litera. Iwan Medieszy to wydatny rosyjski prozaik i poeta z ruskiego korystura. Okrem innego był wyróżniony i premią Aleksandra Duchnowicza za rosyjską literaturę. Publiczna biblioteka w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa, prosi do uczesty w sąsiedzkiej inicjatywie z nazwą Włożyłamy sztuku, którą mamy w Wesołowi. To cykl warsztatów dla dorosłych inspirowanych sztuką Jurija Nowosilskiego. Osnową będą motywy koloru i formy prysutne w polichromiach i elementach w ostroju kostyła w Wesołowi. Podczas sztotyżniowych stricz uczestnicy będą się prezerati tym formam i przybułaty perenosyty ich na połotno. Pak osieniu odpudę się pokaz prac uczestników projektu. Warsztaty startują w najbliższą seredu 6 maja. Pak będą prochodzić każdą seredu aż do kińcia czerwca junia. Zaniatia są bezpłatne i nie trzeba mieć doświadczenia. Trzeba lim się pierwsze zapisać, za to, że jest limit dostępnych miejsc. Trybnici o inicjatywie znajdują się na facebookowym sajcie podziei, na profili publicznej biblioteki w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa.
1: To były nowiny Radia Lema FM.
3: LEM FM na żywo.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów,
1: nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasnie drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LM FM i Trzy świty w poniedziałek 4 dnia maja 2026 roku. Zastanowiłem się, nie, 4 maja mamy dnes, no faktycznie. To czas lety, za to tak je musił jeszcze chwilku przystanuty się i się zadumaty. Witam kraśni, budu z wami w trzech świtach do 9 godziny dnes w wieczornym bloku wysyłania Radia LM FM na żywo z pod warszawskiego studia toho, że radia i pak po 9 godziny budu jeszcze z wami zas w programie Słowicia. No tak wyglądać dzisiejszy program wysyłania naszego radia. Za to, żeby już nie marnować czasu na to, to wszystko organizacyjno, techniczno, inne sprawy. Zaczniemy od muzyki. Tak i pójdziemy sobie z programem. Trzy świty.

A ja wam tak przypomnę, że czujemy się czwartego dnia maja 2023 roku, który już nam pomaleńko mynia 124 dzień tego roku. To dzisiejszy poniedziałek w 2023 roku. Byście dojęli to gregoriańskim kalendarzem do końca roku. W tymże kalendarzu staje 241 dni, a w juliańskim dnes mamy 21 dzień jeszcze kwietnia. Apryla świadkują za zachodnim stylem Antonina Gregoriańskiego. I Tekla, a za zachodnim, a teper bude schidni Aleksander, Aleksij i Filipija. Co jeszcze świadkowie doświadczy dnes w Chinach, den młodeży, w Niderlandach, den pamięta żert wojny, Japonia świadkuje den zelenosty, a okrem toho jest taki międzynarodny praznik, pełno ste dady czuli, bo on wse głosno międzynarodny den pożarniki i totiż możesz powiedzieć, i w Polsce to totiż świadkowane świato, zresztą się mi zdaje, że od tego czasu to takie drżawne świato na takim, bym powiedział, drżawnym rywny wse są to parady i inczy tożestwa. Co jeszcze? W Tonga dnes świadkują urodziny kniazia, w Zambii den pracy, świato pracy. Co jeszcze? A Latwia jeszcze dnes ważny praznik swi świadkuje z 1900, na pamięć 1990 roku, kiedy to ta država ogłosiła niezależność od sowieckiego Sojuza. To trzy державy, Литва, Латвія і Естонія, були тими першими, котрі, як уж падав Совєтський Союз, рішили бути. Саме в нас година 8:18 уж минула, і запрошу вас на музику.

i twoi wołosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

0: TOT program powtarzamy.
1: Słuchate LEM FM. LEM FM, pierwsze nasze radio.

A my wracamy do studia Radio LMFM na żywo i za to dziś i ostajemy przy dati 4 maja. To się podzieło w historii i zaczną 1814 roku, kiedy to na Austrii Elba przypłynął szów z Napoleonem Bonaparte skazanym. Jak wiadomo, choć pierwsze trzeba powiedzieć, że musieli przewoło zawojował pił Europa. 1838 Rik dziacza kultury i przyjateli wykupili z niewoli ukraińskiego poetu Tarasa Szewczenko, który był poniewolony. 1878 Rik budili operę Thomas Alva Edison pierwszy raz demonstrował wynajdenej sobą fonograf, takie gracia, które dołu rok. Moż powisty było bardzo prestiżnym weloch chyrzech. 1904 rok teper. Amerykanie zaczęli, moż powisty, na nowo budować panamski kanał. To znaczy to zaczęli kontynuować, co prorwali Francuzi w 1889 roku. Zaczęła się budowa, a Zjednane Sztaty Ameryki otrzymali to tu zonu panamskiego kanału PIT swoją własność. 1904 rok też. W Anglii Henry Royce i Charles Rolls zaczęli tworzyć auta pod nazwą Rolls Royce. 1932 rok był skazany na 11 roku uponowolnienia za podatki Al Capone i był przewieziony do tiurmy, federalnej tiurmy w Atlantii. Tu ciekawe, to doznana historia, że nie był za gorsze prowiny skazany, lem za podatkę, lem to powieło się dowesty tak prowiny Al Capone. 1953 Rick Ernest Hemingway dostał nagrodę Rodu Pulitzera za nowelu Starec i More. To kiedyśmy już przy nagrodach, 1959 rok były rozdane pierwsze nagrody Grammy. 1989 rok Margaret Thatcher zostaje pierwszą premierką Wielkiej Brytanii i pierwszą żeną na tej funkcji. Idziemy już do, przybliżamy się do bliższych nam roku, już teraz bardziej, bo staram się to chronologiczno i ty za to 1986 rok. Zona ewakuacji dookoła Czarnobyla była zbliżona do 30 km, to znaczy już zaczęli się i tam zdohadłaty, że to nie takie o nyczne znaczucze, to już też taką chyba ciła Europa znała o tym, że wybuchła elektrownia. 1988 rok, tu już ostajuczy jeszcze w Sowieckim Sojuzie, firma PepsiCo była pierwszą zachodnią firmą, która wykupiła reklamu w sowieckiej telewizji. To jeszcze to już najbliżej z tych wszystkich, co im przyrychtował riczny 2000 rok. Wirus komputerowy I love you w protiągu jednego dnia tak się rozprostranił po całym świecie, że zainfekował 10% komputerów, które na tamto czas mali przystęp do internetu i kto się obrachował, że różnego roda finansowe straty to było 5,5 miliarda dolarów. 29 minut do 9 godziny, a ja was zaproszę na muzykę.

jeszcze radny z Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

No i my wracamy te perdorycznicy związanych z rosyjską obszuriu. Zacznę od tych, co mówili w sobotu. W sobotu minęła rocznica narodzenia z 1867 roku Julia Lajo, jaki urodził się w 1867 roku w Wosznym-Słudniku. To polityk, senator za pierwszej Czechosłowackiej Republiki, wybrany za Żupu, za Koszycku Żupu i Podkarpacką Ruś, był jedną kadencję. Tam wiódł różne delegacje, organizował też polityczne, cydek, gazdilskie, cy kulturalne obszczestwa. I był właścicielem w Swydniku typografii, drukarni. Tam też wydawał swoje i inne publikacje w mer w 1929 roku w Swydniku. Tam też jest pochowany, a w 2014 roku w czas drugiego Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji była odkryta propamiętna tablica w Swydniku na cześć Jurija Łażo. Z wczorajszych rocznic 1908 rok to data narodzenia Andrija Kalina, to znany z Podkarpackiej Rusy, rusyński pripowitkar, autor książek dwóch wydanych już po II światowej wojnie, Zakarpacka Kaska i Dido, Wse Wido, tiż drugi, w mer w 1989 roku. Z wczorajszym datą tiż związana sławna persona w współczesnym rosyjskim ruchu. Urodził się w 1933 roku Jurij Pańko, to rosyjski filolog, slawista, leksikograf, autor współczesnego słowacko-rosyjskiego słownika. Urodził się w Rokotowi Prychumennim. Był też, wykładał też na Przeszywskim Uniwersytecie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury w mer 22 czerwca junia 2017 roku. Pochowany jest w seli Oriabyna koło starej Lubowni. I dneśni jeszcze licznici 1764 rok, to data narodzenia Petra Lodija, prawnika, filozofa i pedagoga. Był profesorem na Petrohradzkim Uniwersytecie, a studiował też w wieloch misjach. Był też dekanem wydziału filozoficznego wydziału w Lwowie. Był też profesorem matematyki na Jagiellońskim Uniwersytecie na początku XX stulecia, pak już swoją karierę kontynuował w Petrohradzie. Napisał wiele prac z filozofii i z logiki.

ci 702, Rick, data narodzenia Jurija Benelina, to taki zas ciż naukowiec, ale barslawista, rusycysta i bouharysta. Zresztą trzeba powiedzieć, że to jeden z osnovateli współczesnej slawistyki, może tak powiedzieć, a wrodził się w Tybawi, to w Podkarpacka Ruś. 1909 rok i to poslednia z naszych rocznic. Petro Lintur wrodził się to do pedagog, folklorysta i literaturoznawca. Skończył gimnazjum w Mukaczowi, Uniwersytet w Pradzie i w słowiańską filologię studiował w Belgradzie. Już po II światowej wojnie nazbierał i wydał ciu plejadu podkarpackich autoriów, jak idę o opowiadania, zresztą wydał antologię balad i opowiadań podkarpackiej Rusy, choć trzeba powiedzieć, że bilsza czast z nim zobranych tych opowiadań, balad i różnych innych zapisów po rosyjsku do dnes nie była publikowana, a w Mer Petro Lintur w 1969 roku w Użhorodzie. I to była poslednia rocznica, jaką na dnes je zrychtował, no to teper zaproszę was na dajaku muzyku, jaglem technika mi pomoże, a dumam, że już pomoże. Zapraszam.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: tak i wracamy do studia i teper chwila na chwilu, za to idu od razu do Gorlic, 19 gradusów w tym momencie. Najbliższe godziny nam przynesą lekkie ochłodzenie, ale to już nie to ochłodzenie, jak pewnie pamiętacie w minułym tygodniu, bo temperatura będzie padała do 11, do 13. A słuchajcie, zaraz w Gorlicach 23 gradusów, w środę 24. Ono się będzie tak zmniejszało w czwartek 22, w piątek 19 i w piątek też trzeba się spodziewać, że może dakus polaty. Co w Polkowiciach 19 gradusów w tym momencie, najbliższe dny też ciepłe, ale to inaczej może kusiczka pokropity. Zaram do 23 gradusów, sereda w 18, w czwartek lem 13 na zachodzie Polski i deszcz, a w piątek 16. Zaram będzie niebo zachmarzone, słońca się może w Polkowiciach spodziewać w sredu i w piątek dakus chłodniejsze noce jak na Lemkowyni, bo one będą padać aż i poniżej 10 gradusów, no ale to ta jar pomaleńko się nam rozwiewa. W Priaszowi teper 17 gradusów, najbliższe dny 2 bar stepły, 27 zaran i 25 w seredu, a 21 bude w czetwer i w piatniciu, bo cisz predybilsze chmar i czasom dajak perechidny doszcz. W Mukaczowie na Pietykarpackiej Rusy 17 gradusów aktualno, zaran, słuchajcie, duże sącia i aż 29 gradusów, w seredu 27, kusja ochłody w czetwer 21 i mosz się spodity, że budą peruny triskaty i prydą buri, a w piatnysiu 23 radusy i duże mniejsze sącia i duże bilsze doszczu. W Komolości na piwniczno-schidnich Madiarach 17 radusów w tym momencie, zaran duże sącia do 27, w seredu 25 dakus chłodniejsze, w czetwery w piatnysiu, bo 21-22 radusy i tisz się może spodity, że zahermit. 19 gradusów w ruskim Karesturii w Wojwodini. Najbliższe dwa dni tisz, bardzo horiacze, zaraz do 29, w sredu 27, w czwartek dakus chłodniejsze 23 i czysto chłodniejsze w piątniciu do 20, bo przyjdą deszcze. Tak wygląda temperatura i prognoza chwili na najbliższych paru dni w różnych miejscach świata, gdzie prożywa jutro syna. A ja smotrzę, ostało niecałych 5 minut do 9 godziny, za to pomaleńkę się budu z wami. Budu się z wami praszczał, dziękujący za to wieczór w programie Trzy Świty, ale to ja jeszcze robotę nie kończę, ponieważ po 9 godziny stritymy się w programie Słowa Wycia. Nasze budy o języku i na językach. Nasz to już teper kraśni, ale to bars z kraśni was wszystkich. Proszę, trzymajcie się, besidłał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątku
1: w roboczy dzień.

udać. Możemy znowu zaspać, wzbudzić się, trpieć, zostarnąć, a opäť zaspać. Wzbudzić się, usmiewać się, smiać, a omladnąć. Nasza łaska tu zostaje.

Korzo. Informacji, fakty, komentarii na Radiu LMFM.

0: Jest wtorek, 5 maja 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 30 kwietnia apryla minister wnętrznych spraw wziął zmianę dotyczącą dotacji na 2026 rok, jaka sąd wydzielana dla realizacji zadań mających na celu ochronę rozwitok kulturowej dostępności nacjonalnych i etnicznych mniejszyn, a też ochronę i rozwitok regionalnego języka. Pierwsze toto grosze były zatwierdzone 22 grudnia-decembra 2025 roku, a teraz w rezultacie rekomendacji przedanych Komisją Ekspertów nanesiono sąd poprawkę. W tych zmianach znajdziemy i lemkiewskie akcenty, to znaczy od stowarzyszenia Lemko Tower otrzymać 68 tysięcy złotych na działalni Stradia Lemko o 20 tysięcy więcej jak podle pierwszego rozwiązania. Dalsze zmiany tokają od Towarzystwa dla Rozwitku Muzeum Lemkiewskiej Kultury, które otrzyma 10 tysięcy na poszerzenie archiwu Muzeum Lemkiewskiej Kultury w Zandranowi. Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach, które otrzyma 17,5 tysiąca na wydawniczą działalność Lemkiewskiego ansamblu Piśni Tańcia Koczera, który otrzyma 50 tysięcy na organizację 29. festiwalu Świt pod Koczerom, a też 64 tysiące na prezentację dwóch spektakli Lemkiewskiej opery Hołos. Stowarzyszenia Lemko Tower, które otrzyma 17,5 tysiąca na organizację lekcji lemkiewskiego języka i 59 tysięcy na organizację 36. lemkiewskiej watry w Ugach. 2 maja gmina Sankowa opublikowała oświadczenie w sprawie projektu rozporządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Krakowie, który toka od przyznania rezerwatu przyrody pod nazwą Źródliska Wysłoki. Maje win być stworzony w Radocyni w ciele ochrony cinnych przyrodniczych dżerelnych terytorii. Podle projektu ochroną obniatych byłoby około 80 hektarów i w tej kwestii z obok stron niezgoda. Je potrzeba to tu terytoriu formalnie zabezpieczyć. Jednak regionalny dyrektor ochrony środowiska proponuje stworzyć specjalną ochronną strefę, tak zwaną tulinę, która by miała około 300 hektarów. Ma to dodatkowo zabezpieczyć teren mężczyzną przed działalnością człowieka, jaka może pośrednio wpływać na toto środowisko. Z tą ideą nie zgadzać się gmina Sankowa, podle której projekt przestaje być neutralną ochroną przyrody i zaczyna realnie ingerować w życie i lokalny rozwitok. Czytamy, że 300 hektarów to nieproporcyjny obszar, który ograniczy możliwości właścicieliów rozporządzać swoimi terenami, a sam projekt postworzony bez odpowiedniego dialogu z ludźmi i gminą. Na dalsze nowiny w tej sprawie trzeba poczekać. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ma wydać swoje rozwiązania. 2 maja w Muzeum Nikofora w Krynicy niemiecki kolekcjoner sztuki Johann Schmidt przedał Muzeowi Sandeckiej Ziemi część swojej bogatej kolekcji polskiej narodnej sztuki i artbrut, jaką zgromadził w 80. i 90. rokach 20. stulecia. To około 120 obiektów, rysb w drewnie i obrazów różnych twórców z różnych regionów Polski, a wśród nich znajdziemy pracę Epifana Drewniaka, Nikofora, cywodatnego rysbiera z Paszyna Stanisława Miko. Podia była jednocześnie wernisażem wystawy pod nazwą Stęg Więcej Gód, polska narodna sztuka i artprut z kolekcji Johanna Schmidta, na której możesz obizryć darowane twory. Wystawa będzie dostępna do 26 lipca juleja tego roku w Muzeum Nikofora w Krynicy.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Išel žołnier. Prolog. Išla wojna. Dia. Išel žołnier do boju. Za wolu, za zemlę rydną swoją. Išel żołnier, kuli w ruku imał, bez ura, bez proklatia, z krywdą w zubach, zawziato nimo. Išo žounir, nešmata. Išo žounir, papesku v rukách pestil, dolu dihaňal, zamrijal, zadumal, za koumir chvatiti, do kraju privesti. Išo žounir. Lutoho dihaňal zvíria, vemita od hnoju, dumkami horody u rydne podvíria. Išo žounir. Гуцик поправляв на груди, не втече з серце, донесу, не згублю. Ішла куля, і в руку не жімав, і назад не вернув, в дірку гімнастерки доля штурила ружу червену. Ішов світ кологами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув, на грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив, і очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід, плакали й гори.

spadczyzna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Moi drodzy, no zaraz powtórzyłem śpiłanku, bo zaraz dnes najważniejszy, czerwowy i najważniejszy egzamin w życiu młodych parunacetlitnich ludy. No, pisam nacetlitnich ludy. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to patrz jest na chodyna, to Radio LMFM. I dnes maturysty zdają egzamin z matematyki. I tu obowiązkowo wszystko na osnownym rejony. No a pak to o 9 godzinie zaczęły, no a pak o 14 godzinie matura z lemkiwskiego języka. I jak na ten moment znam o jednej takiej maturi, ale widziałam się w samochód drzereła i żdu na odpowiedź, to znaczy w centralnej egzaminacyjnej komisji. Widziałam się kilku osób tego roku zdaje. Z lemkiwskiego języka maturu, no bars zmy cykały, znaczy ja jem hoły pewnie tak samo, może barże, może męczę, no nycz, no ż demę.

z obowiązkowych przedmiotów to iść teoretycznym maturystom zostanę zaraniczny ispyt z wybczoho języka na osnownym rywny. To te trzy przedmioty trzeba zarachować obowiązkowo każdy maturysta. Polski język, matematyka i wybczy język premierowo angielski, niemiecki, francuski i tak dalej. No a dnes o hodyni 14 matura slemkiwskiego języka. Fort sme pitek stytuany tym faktom. Moi drodzy, dnes mamy wtorek. Wtorek, 5 dzień maja 2026 roku. 125 dzień toho, że przed nami jeszcze 241 dni, 169 roboczych, 72 swobodne od roboty. Przed nami jeszcze 46 wesnianych prekrasnych dni. Miesiąc chudije, no ale jeszcze jest taki przy sobie, bo najbliższa pełnia aż 31 maja. I teraz jeszcze dwa pośredni czysła, znaczy jakkolwiek stało słońce, ono stało paru minut po godzinie 5 rano i schować się nam o 19.58. I miesiąc cisz, jak jesteś taki chudijuczy. Chudijuczy. Tak tu mi podaje sajt meteorologii i wodnej gospodarki. Na sam kolesia wkaże, bo mamy informację, że zachód miesiąca był o 6.15. No to z tą informacją jedną ostajemy. Z Podkarpackiej Rusy śpiwanka od rosyjskiej artystki, od Finki o karpackich kwiatach.

0: Czy to już to pora, żeby opowieść o pochodzi? Pewnie tak, a jak nie, no to trudno, to zrobimy taką mieszany nudny z harmonogrami paczysnej hodyny. I szczysianych to wizwał ze słuchaczy, że jste przy hołosnykach i nasłuchujete, może jste zaczala, po czym jste wyuczyli. Tak o to już możliwość to puszczam. Natalia etlem.fm mi mail 606 stosi, nie. 306, 108-101, WhatsApp, czy tam SMS-y, i też Messengerom. Moi drodzy, idziemy, smotrymy, czy faktycznie dneska jest tak, jak wczoraj pokazywały mapy, ale wam na się dwa. My się zatrzymali wczoraj, prewczoraj. Dnes, północna część Polszczy, zachmarena, dość wielkie tam zachmarienia. Momentami lębiakszy prejaśnienia, ale tam właśnie też i deszcz. Nad resztą regionu zachmarienia małe i umiarkowane. Na północy i zachodzi drżawy to krótkoczasowy, przepraszam, deszcz. W pasie od Nyżniowa, Śleska i Lubuskiej Zemli przez Wielkopolszczu i Kujawy, Powarmy i Mazury też możliwy bury. I może w laty nawet do 15 mm na północy drżawy. To ho deszczu bardzo żdeme, bo kwiteń to zaś był miesiąc, w którym suma deszczu znacząco była mniejsza jak średnia pojęcie roku. Jest sucho. Maksymalna temperatura dnes od 14 gradusów na północy, koło 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie. Studeniszelem nad morzem, samym od 10 do 12. Witer słaby i umiarkowany, momentami raptowniejszy, mocniejszy w podgórskich obszarach Karpat, momentami dość silny. W porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie i na północy, tam gdzie to deszcze i możliwe bury, do 60 km na godzinę. Wysoko w horach, w porywach do 75 km na godzinę. I w nocy na południowym wschodzie małe zachmarienia i umiarkowane, zwiększające się do wielkiego. Nad resztą regionu wielkie zachmarienia i z wielkimi przejaśnieniami. Na zachodzie na północy i mieściami w centrum deszcz. Mieściami na zachodzie polskiej drżawy będzie lało o umiarkowanym naseliniu. Początkowo na Nyżnym Śleszku, Lubuskiej Zemli i na zachodzie Wielkopolszczy możliwe bury, tam mieściami prognozowana suma deszczu od 10 do 25 mm. Minimalna temperatura od 5 gradusów nad morzem, około 10 na zachodzie do 13 w centrum i 16 na wschodzie. Witer słaby i umiarkowany, na południu i na zachodzie mieściami mocniejszy. I jeszcze dneszni tysk, i to będzie wynosić 1009, to najniższy tysk, 1009 hektopaskaliu w Wrocław, Nyżny Śleszk, tam tylko, i 1013 najwyższy tysk, no na przykład w Lisku, a generalnie to 1000, 1011, 1012 hektopaskaliów. Was tu i wsiadli tylko samo. I jeszcze wilgitni z dnes, tu ciekawi się rozkładat, dotpomir. W północno-zachodniej części Polszczy tam ponad 10% wilgotności, ponad 10% będzie wynosiła wilgitnist. I iduczy tak po skosi przez Polszczu, to ta wilgotność będzie padała i śleskie, mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, tulem 30 aż 20%. Także to różnica jest kolosalna, od 10 po 20.
1: Ej, Manusio, czujcie? A wy się śmiejecie proti deszczu, czy się kluwacie?

No na ten moment znamy o jednym maturzysty, jaki ma epidejty do egzaminów w liceju w Peremyśle. To ensemble zachalnooświtnych szkół numer 2 imieniu Marki Jana Szaszkiewicza w Peremyśle. To jest ensemble szkół w Peremyśle z ukraińskim językiem nauczania. A Buty zdała tym maturzystom kiepskiego języka. Jeden uczennik Dytę, jak to? Ciekawi się składać. Ciekawe są też i posłowici. Besidują dlemkę tak. Ani to prodaty, ani zaminyty, li przebyło człowiecze się na żenyty. Może li przepowiedź, może besiduale lemkę tak. Dneska już na besidują. I drugi reczenie, jakie mam dla was, to rob i pylnuj swoho, żeby z niepotrzebował czużoho. No i to się może tyka te rozmaitych obszery. Rob i pylnuj swoho, żebyś nie potrzebował czużoho. No i korbendalas domu.

To był Corbin de la Sa. Teper, proszę, słuchajcie polską grupę WW razem z Anną Przybysz, Natalią Przybysz i Pauliną Przybysz. Tak.

No takie tam, takie tam. Moi drodzy, idziemy teper perezeraty, gdybyśmy się mogli perezeraty oferty różnych instytucji kultury w regionie, gdybyśmy się mogli wybrać na to, czy to na jakieś warsztaty, czy to na jakiś koncert, czy to na jakieś wystawy. No i nie mam dneska toho poukładanego chronologicznie tak raz jak wczoraj. Za to słuchajcie i jakby co, to piszcie do nia, to wam powtórzę. Kwitia w procesie. Aromat woznoszenia. Bardzo poetycko napisane, nazwane warsztaty. To są warsztaty z cyklu Slow Art w Galerii Współczesnej Sztuki BWA z Sokiu Achnołem Sanczy. I to te warsztaty odbudują się 9 maja, znaczy się w najbliższą sobotę, w godzinach od 14 do 17. Inspiracją dla tych warsztatów jest naturalny ruch roślin do światła, woznoszenia, delikatne, ale konsekwentne, postyjne. Kompozycja niebudana, taka masywna, a nie zaperta. Jej siłą jest lenyja, proporcja i kontrolowana oszczędność. Ważnym elementem warsztatu będą sezonowe ziela, jakie wedę też i dodatkowy wymiar zapach, lekkist struktury, wizualno lekkist. Ziela będą nielem uzupełnieniem kompozycji, ale integralnym akcentem, takim ważnym akcentem dla warsztatu, dla tego, co się będzie tworzyło. I w czas warsztatu uczestnicy będą może poznaty pryncypy budowania linearnej kompozycji, będą może się nauczyć konstruaty wydymu oś woznoszenia, przeanalizują proporcje wysokosty i wizualnego ciaharu, będą robić z napiacią, może dominującym elementem, a prostorą, będą może się doznać, jak ograniczenia materiału może pitperty elegancją formy. Wszystko to zwłoczy bardzo elegancko. Właśnie elegancko. Warsztat o świadomym projektowaniu w Nowym Sanczy od godziny 2. Idziemy dalej. Dalej przenosimy się, tak sobie będziemy skakaty, bliżej dalej do Galerii Współczesnej Sztuki, Galerii BWA w Sanoku. Sanocka galeria zaprasza obserwaty nową czasową wystawę, ale chyba już oni by się dłała prać na mry i teli i marionetkę, to lem, probaczne, zabyła jem się, a pak jem się przypomniała, to tu wystało może te obserwaty do 22 maja, o mryjach, o chyba, że to była wdesy w Krośni wystała, a ta pierwsza przeniosła, bo wernisaż był 24 kwietnia. Probaczcie, mieszaczami tu hołowi, muszę sprawdzić te moje notatki. Pierwszy czas mogliśmy obserwować w Bałtyckiej Filharmonii, drugi czas w Galerii BWA w Sandomierzu, trzeciu Mr Italy i marionetkę jak raz z Fichołowny pokaz mała tata wysała w Galerii BWA w Riaszowi, a teper jest to ta wystawa w Sanoku. To świt, który wprawleny jest w ruch przez Mr Italy i ich mryi. A obik Mr Italy żyją też pozbawleny pragnień marionetkę. Bezradny, beznadziejny, bezduszny. Trzeba mryjaty, bo świt dookoła nas, kiedy pozbawity ho mryi, staje się nezidliwym. To tak nam przypominam. No to idziemy dalej. I o tej wystawie pewnością nie by się dołałam, a swój wernisaż mała już chwilę temu, boś se moho kwitnia, apryla, i to tu wystało może te obzeraty w Muzeum Tarniłskiej Zemli. Fajna to wystawa jest, tak sobie dumam, że może byty wam myło jej poobzeraty, to ta wystawa prezentowana jest w Sidybie, Hołowni Sidybie Muzeum Tarniłskiej Zemli. Ekspozycja opowiada o natury i jej trwaniu. Autory, lubiteli przyrody, pizzerajuczy jej na sztoden, interpretują jej w indywidualny sposób. Mamy dwóch artystów. Lucja Radwan pędzlykom stara się zimaty krasu, jaka jest wsiadel dookoła nas. Natura daje nam nekim czuczu się paletu kolorów, form,
które możemy podlać, wlejać na nasze zmysły, ale na naszą wyobraźnię, kreatywność, imaginację. Moja twórczość inspirowana jest jej krasą. To sposób, żeby wyrazić te emocje, za ochota do refleksji nad różnorodnością. Lucja Radwan to uznana twórczyni, jako jej roboty nachodzą się w prywatnych instytucjach, w prywatnych kolekcjach, czy instytucjach po całym świecie. Maluje technikami olijną, akrylową i tintą. Porusza też ważne temy, ważny dla współczesnego świata, osobliwo związany z florą i fauną. I to obraz, który jest jak taka reklama zaproszenia, no to przywodzi mi na myśl twórczy jest chyba... No dobrze, no bo się mudrowała, ale bardzo ciekawe przedstawienia ptacha. Taka prosta tema ptach, a wylada to tak kurs abstrakcyjny, kurs impresjonistyczny, no bardzo intrygująco. Zenon Kosiniak-Kamysz jest dyplomatą, ambasadorą Polski w Widny. Od roku propada, czy zachopluje się, czy pasjonuje się przyrodniczą fotografią, osobliwo fotografowaniu ptachiu i roblaczy. W zagranicznych placówkach w różnych czasach świata obserwował przyrodę. Właśnie to tu charakterno dla danych czasów świata. Jej bogactwo, jej różnorodność, jej odmienność. Osobliwo ulubił swoje ptachy i środowisko ptachiu. Każda znymka to ona potrzebuje znania odpowiedniego gracia i terpelewosty, bo ptachy są ciężkimi modelami, nie pozują, są nieprzewidywalne i w jednej sekundzie potrafią zorwać się z miejsca przy najmniejszym ruchu fotografa. Każde uniacie jest unikalne i besiduje swoją historię. No, niejednokrotno, żeby zimać, to właśnie jeden moment. Trzeba było wiele godzin pereleżaty, peresidyty w jednym miejscu, ostajuczy niewydymym, no, a pewnie jest neczutym. W moich robotach wskazuję krasu przyrody, której czasem nie zauważamy. Podaje Zenon Kosiniak-Kamysz. Opowiada też, że będę fotografować zagrożone gatunki, ale też i to, które się powoło reintrodukować w Europie. To ta wystawa jest do obserwowania już niedługo, bo do 16 maja w siedzibie Muzeum Tarnowskiej Ziemi w Tarnowi Psy przy samym rynku. I teraz idziemy dalej w czwartek możecie wybrać się na koncert, darmowy koncert Burgomeister gminy Iwonycz i Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonyczy. Prosiad na recital znanego twórcy, znanego aktora, którego też czujecie na antenie Radia LMFM, Lecha Dyblika. Koncert odbudzie się 18.30 w Narodnym Ludowym Domu w Lubatowi z nagody praznowania 650 roku, czy tam 650 licia, lokacji mista. 18.30 to jest jakby rozpoczęcie ciłej podii, a sam koncert odbudzie się o 19.00 godzini. Pak na 20.30 zaplanowana jest pantomima mask i prelekcja poniewolenia krasy. I to tu prelekcję wychowosy ksiądz dr Jan Seremak. 7 maja darmowa podia 650 roku Lubatowej. I idziemy dalej. Dalej to też jest darmowa podia 8 maja w 15 godziny 10 prezentacja dzieciaczych tańczualnych grup w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza Festiwal Tańczujących Dity. Kaczoczka. Kaczatko. Kaczatko, tak. Rysiuczo Kaczatko. Festiwal to praktyczna realizacja dyplomowej roboty Jakuba Krasa, jaki edukuje się w profesji animator tancia w Policyjnym Studium Animatorium Kultury w Korośni i na scenie będę mąż obserwatem młodych tanciorystów, no pewnie bardzo przeżywających swój występ.
wesołe, radosne święto. Wstęp na darmo, tak samo jak i wstęp na darmo na jarmak winyli i CD-czok w Regionalnym Centrze Kultur Pochraniczach. To by to podumał, że już i CD-czka można kupować tak jak i winyli, jak takie no, by one było już kuściok skarby, bo teper pracin wszystkie lem streamują muzyku. Giełda winyli płaten CD w Korośni prestiu sobotu od południa do popołudnia w Regionalnym Centrum Kultur Pohranicza. I to wszystko na to momentyk. Czy serencza? No i będzie serencza.

była Sowa w wykonaniu Serenczy, Sowotisz sam w wykonaniu Widyma. A teraz przechodzimy do ryczniki, odże dnes, 5 maja, minie 115. rocznica narodzin Sofii Rytet. Sofia Rytet to jedna z najwydatniejszych polskich fotografok. Żyła w rokach 1911-1927. Jest autorką monumentalnego dokumentalnego cyklu socjologicznej Zapis. Żeby nie być hołosłownym, to przez 12 roków zrobiła 30 tysięcy zdjęć. W swoich podróżach zazryła też na Lemkowenu. Parudesiat nymok z rosyjskiej obszary może to obserwować już na sajcie zofiarydet.com. Zofia Rytet urodziła się w Iwano-Frankiwsku w 1911 roku, choć zmryjała, żeby studiować na Krakiwskiej Akademii Krasnych Sztuk, to zgodnie z wolą rodziców wczyła się w Hołowni Gospodarczej Żynoczej Szkoli w Snopkowie pod Lwową, pod wlianiem brata Tadeusza. Pidniała pierwsze fotograficzne proby, fotografowała dity z huculskiego sela. Kiedy Iwano-Frankiwsk znajduje się pod czerwonymi okupacjami rosyjską, niemiecką, uhorską, rodna Rydet i Ryszard wyjechała do Polski. Zofia Rydet osela się w Bytomii, wede sklepy. Na 40 roku odżyła w niej zachoplenia z młodych roków fotografią. Zaochoczona uśpichami z lokalnych w lokalnych fotograficznych konkursach wstępuje do Gliwickiego Fotograficznego Towarzystwa. Tam rozwija swoje znania, nawiązuje ważne przyjaźnie z innymi fotografami, a od 60 roków minulego stulecia wiele podróżuje po Egipcie, po Jugosławii, po Grecji, Libanii, Albanii, Bułgarii, Hiszpanii, czy po Madziarach. I wtedy tworzy to pierwszy ważny fotograficzny cykl Mały Człowiek. Roboty Rydet wskazywane są też w tamtym czasie na pierwszych peregladach fotograficznych konkursach po całym świecie. I w tym czasie też Ryszard całkowicie poświęcił się fotografii, przenosić się do Gliwic, podjęła robotę jak uczytelka fotografii na Szleskiej Politechnice. W dalszych rokach wznikają czerwone fotograficzne cykli, wse związane z człowiekiem. To cykl poświęcony starosty, czas promenania, to surrealistyczne fotomontaże i kolaże świt poczucia i imaginacji, to konceptualny cykl niezawierszenist dalekich dorych, czy szleska suita, ale największą sławę przynosi tej fotografii cykl socjologiczny Zapis. To jest cykl zaczęty od 1988 roku i realizowany praktycznie do końca artystycznej aktywności. Mał na celu utrwalić zmieniający tradycyjny obraz sela w Polsce. Wandrowała po Suwalszczyźnie, po Lubelszczyźnie, po Pidhalu, po Rasiuszczyźnie, po Szlesku. Zapis obnemat paru dziesiąt tysięcy negatywów. Fotografii z tego cyklu wskazują ludy w ich domaśnim środowisku w sposób nawiązujący do 19-wiecznej zakładowej fotografii, tak zwanej zakładowej fotografii. Znaczy, mamy ludy na fonie ich chysz. No, pozują w swoim mieszkaniu, w swojej chyży na fonie ściny z obrazami światyma, z meblami i tak dalej. Fotografia Rydet z jednej strony charakteryzuje bezpośrednictw i prostota znymki, osobiste odniesienia fotografującego do przedstawionego motywu, neutralność, szczerość intencji i z drugiej śledowania za współczesną sztuką, inspiracji fotograficznym piktorializmem ta malarstwem młodej Polszczy, a też abstrakcją i surrealizmem. W 2011 roku była poklikana Fundacja imienia Sofii Rydet, która wede archiwizacyjne i dośledniczy działania nad fotograficznym archiwum artystki, zajmuje się też promowaniem twórczości Sofii Rydet i w 2013 roku zaczęły digitalizacyjne roboty, których efekty możemy obserwować właśnie na sajcie zofiarydet.com. Seret przedstawionych cykliów jest też i cykl dokumentacji i jak raz seret wskazanych znymok w tym cykle
sud znymk z ofier det zroblene w paroch sełach na szlachtiwski Rusy. Okrem toho jeszcze znymk z Labowoj, z Krenicy, a też z Tuklicy, z Korosna. Wszystkie

trafił no, wszystkich czasów. Pozerajte na jej znimki, bo naprawdę może się zatopyty. Zapasty, może nie znam, jak to określić odpowiednio.

Moi drodzy, czy spytę ci unicz bez problemu, czy może się wybudzate w serdyni noczy, kiedy tak, to nie bud, ale rezultat ewolucji, jak tu podają na jednym sajcie, jeszcze przed epoką elektryczności, nic to nie był jeden blok osmochodennego snu i regeneracji, ludzie spali w dwóch częściach, w dwóch etapach, wydymo rozdzielonych etapach, o tak. Najpierwsze zapadali w tak zwany pierwszy son, jaki trwał paru godzin od tego, jak się zmerkło. Pak budyli się na godzinę albo dwie, żeby dopiero chłopcy w drugi son aż do świtania. Historyczne zapiski z różnych części świata, od Europy po Afryku i Azję, wskazują, że taka struktura była sospilną normą, a nie wyjątką. I to, że się w nocy człowiek wybudzał, to nie był problem ze snem, ale to było prewidualne i no, było w jakiejś tam mierze potrzebne. Tot czas czuwania nie był taki o niczym. Ludzie dokładali drół do ognia, rytuały riczy na następny dzień, molili się, besiduale, interpretuale sny. To był czas na taką tyszu, refleksję, którą dnes mamy jeszcze, albo nie mamy, naj sobie każdy odpowiedź. Badacze snu podkreślają, że taki podział zmieniał też sposób odczuwania czasu. Nic nie była długim, monotonnym blokiem, ale mała naturalną pauzę. I zmina przyszła dopiero w XVIII-XIX stuleciu. Najpierw pojawiło się uliczne oświetlenia, oliowe lampy, pak gazowe lampy, no i w końcu elektryka. Sztuczne światło wydłużyło den, ludzie zaczęli się kłasty pizniejsze, pak jeszcze pizniejsze, równolegle prochodziła promysłowa rewolucja, jaka naszmaryła sztywny rytm roboty. Fabryka wymagała jednego, konkretnego, określonego momentu odpoczynku, żeby moczy dopasować do no, toteż to dookoła do zminowego systemu produkcji. No i protiahom lemparoch pokoleń dwofazowy są czysto zniknął z naszej kultury. No, choć styl życia się zmienił, to nasz nerwowy układ ostaje no, taki sam. Ekspozycja na światło wieczorą hamuje wydzielanie melatoniny, przesuwa moment, kiedy zasypiamy, ale nie usuwa czysto naturalnej tendencji do tego, że się w nocy przebudzamy. Kiedy uczestnikom laboratoryjnych badań ograniczyć dostęp do sztucznego światła i wydłużyć nic do warunków zbliżonych do zimowych, wielu z tych badanych spontanno wertat do modelu dwóch snił. Organizm sam przypomina sobie swój bywszy rytm. Znaczenia mają też to, co się dzieje rano. Zimą późniejszej słabsze denne światło no, utrudnia synchronizację dobowego rytmu, przez to tywot jak się ustawiać na wydymy początek dnia, a to jak raz to światło rano, bogate w syni wolny, najbardziej nasyla produkcję kortyzolu, odpowiedzialnego za stan czuwania i hamuje melatoninu. I kiedy tego sygnału brakuje, to granicia między nocą a dniem staje się dla naszego organizmu mniejsze wydyma, a to no, nasylać wybudzania, wrażenia, wybudzania się, wrażenia, że są tracić swoją tiahuist. Z perspektywy neurobiologii osnownym jest to, jak mózg mierzy czas, a nie sama długość czuwania. Nasze poczucia tego, że win mnie, ten nie jak zygar, zależy od kilkosty faktoriów, które do nas dochodzą, impulsji, kilkosty, znaczy tego, jak aktywny jest nerwowy układ. Protiahom dnia uwaga jest zaniata dianiom, to gdy czas subiektywnie przyspisza, no czy kiedy tych impulsów z zony neje, mózgowa kora silniejsze zasadza się na sygnałach z tyła, na dumkach, swoich dumkach i to sprzeczenia, że każda minuta
jest jakby dłuższa, bardziej wydyma, a dodatkowo w drugi czas tej nocy organizm znajduje się w najniższym punkcie dobowej fizjologicznej aktywności, pada temperatura ciała, metabolizm zwalnia, a mózg pracuje w takim oszczędnym trybie. To stan sprzyja introspekcji, za jedno kuściok nie zmienia, ale naruszać naszą percepcję czasu, czuwania wydycia bardziej intensywne, jak faktycznie jest. Znaczy, o trzeciej nad raną nie tylko, że hirsze spymy, tylko znajdujemy się w warunkach, w których mózg wyjątkowo lekko traci poczucia proporcji czasu. Współczesna terapia snu rekomenduje, że to jest bardzo bliskie dawnym zwykam, kiedy nie możecie wsnuty, przez parunacet minut, stante, zrób też to sobie tychoho, na przykład poczytaj tę książkę przy takim małym świetli, a do posteli wertajcie dopiero, kiedy pojawi się to ta sonnist. To pithit, buduczy czas poznawczo-behawioralnej terapii bezsonnosty, nie idę na borbu z nicznym perebudzenią, ale normalizuję to do perebudzenia. Mamy się nauczyć jakby zaakceptować ten moment, zredukować stres tiła, jakiś strach związany z bezsonnością i mamy przywrócony naturalny rytm snu. No, z perspektywy historii człowieka to nie samo wybudzenia jest problemem, ale to oczekiwania, że son musi być idealny i tiahoj. No jak sobie podumam, że się budzę o trzeciej rano i mam coś czytać, to od razu mi się chce spać.

super czas na to, żebyśmy piszli do kina, jakbyśmy się wyspali, to możemy wybrać się na kryminalną komedię. Kryminalną komedię irlandzko-niemecko-amerykańsko-brytyjskiej produkcji Sprawiedliwy jest owoc. Taki jest nałóg toho filmu i nie, to nie jest film dla dzieci. Kole George. Że kole George'a nachodzi od martwego, ale niech to nie znać jak i czom, uci stają sobie sprawę, że to było wbójstwo. I думаю, że znają wszystko pro to, jak rozwiązać to tu tajemniczo. Z drugiej strony lokalny policjant Tim Terry, kole w życiu nie rozwiązał poważnej sprawy, za to uci dochodzi do wniosku, że budą musieli rozwiązać sprawę same, choćby to mało oznacza, że musiał leszyć swoją uku pierwszy raz i zmierzać się z faktem, że świt ludy nie jest taki prosty, jak się to wydać w knyżkach. W głównych rolach komedyńczy ma Hugh Jackman, ale też Nicholas Brown, Nicholas Galicin i Molly Gordon. To jest intrygujące to zwłóczy. Kryminalna komedia Sprawiedliwist Owec. I od tego weekendu też dokumentalna muzyczna produkcja pro Billie Eilish w jedno z współpracy z Jamesem Cameronem przedstawiają nagrania koncertów technologii 3D zagranego w ramkach trasy, jaka promowała album Hit Me Hard and Soft. To dla lubiteli Billie Eilish, a dla lubiteli Mortal Kombat Mortal Kombat 2 amerykańskiej produkcji, film akcji, ale też film fantazy. Johnny Cage dołuczał do legendarnych borciów Zemli, żeby w śmiertelnym turnieru stanuty proti szokanowy, tyranowy z inczego wymiru, jaki chce zniszczyć świt. Mortal Kombat. Pamiętam, że to taka gra była na komputerach.

котрим ти ж побиваєшся, яку пізню годину

0: Jest wtorek, 5 maja 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 30 kwietnia apryla minister wnętrznych spraw wziął zmianę tokajuczo dotacji na 2026 rok, jako sud wydzielano dla realizacji zadacz mających na cieli ochronu rozwitok kulturowej dostępności nacjonalnych i etnicznych mniejszyn, a też ochronu i rozwitok regionalnego języka. Pierwsze toto grosze były zatwierdzone 22 grudnia decembra 2025 roku, a teraz w rezultacie rekomendacji przedanych komisjom ekspertów naniesiono subpoprawkę. W tych zmianach znajdziemy i lemkiewskie akcenty, to znaczy od stowarzyszenia Lemko Tower otrzymać 68 tysięcy złotych na działalność Rady Jalemko o 20 tysięcy więcej jak podle pierwszego rozwiązania. Dalsze zmiany tokają od Towarzystwa dla Rozwitku Muzeum Lemkiewskiej Kultury, które otrzyma 10 tysięcy na poszerzenie archiwu Muzeum Lemkiewskiej Kultury w Zandranowi. Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach, które otrzyma 17,5 tysiąca na wydawniczą działalność Lemkiewskiego Ansamblu Piśni Tańcia Koczera, które otrzyma 50 tysięcy na organizację 29. Festiwalu Świt Pit Koczerom, a też 64 tysiące na prezentację dwóch spektakli Lemkiewskiej Opery Hołos. Stowarzyszenia Lemko Tower, które otrzyma 17,5 tysiąca na organizację lekcji lemkiewskiego języka i 59 tysięcy na organizację 36. lemkiewskiej watry w Ługach. 2 maja gmina Sankowa opublikowała oświadczenie w sprawie projektu rozporządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Krakowie, który toka od przyznania rezerwatu przyrody pod nazwą Źródliska Wisłoki. Maje win być stworzony w Radocyni w ciele ochrony cinnych przyrodniczych dżerelnych terytorii. Podle projektu ochroną obniatych byłoby około 80 hektarów i w tej kwestii z obok stron niezgoda. Nie potrzeba to tu terytoriu formalnie zabezpieczyć. Jednak regionalny dyrektor ochrony środowiska proponuje stworzyć specjalną ochronną strefę, tak zwaną tulinę, która by miała około 300 hektarów. Ma to dodatkowo zabezpieczyć teren medżeńczoma przed działalnością człowieka, jaka może pośrednio wpływać na toto środowisko. Z tą ideą nie zgadza się gmina Sankowa, podle której projekt przestaje być neutralną ochroną przyrody i zaczyna realnie ingerować w życie i lokalny rozwitok. Czytamy, że 300 hektarów to nieproporcyjny obszar, który ograniczy możliwości właścicieli rozporządzać swoimi terenami, a sam projekt był stworzony bez odpowiedniego dialogu z ludźmi i gminą. Na dalsze nowiny w tej sprawie trzeba poczekać. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ma wydać swoje rozwiązania. 2 maja w Muzeum Nikofora w Krynicy niemiecki kolekcjoner sztuki Johann Schmidt przedał Muzeowi Sandeckiej Ziemi część swojej bogatej kolekcji polskiej narodnej sztuki i artbrut, jaką zgromadził w 80. i 90. rokach 20. stulecia. To około 120 obiektów, rysb w drewnie i obrazów różnych twórców z różnych regionów Polski, a wśród nich znajdziemy pracę Epifana Drewniaka, Nikofora, czy wydatnego rysbiera z Paszyna Stanisława Miko. Podia była jednocześnie wernisażem wystawy pod nazwą Stęg Więcej Gód, polska narodna sztuka i artprut z kolekcji Johanna Schmidta, na której możesz obizryty darowane twory. Wystawa będzie dostępna do 26 lipca i maja tego roku w Muzeum Nikofora w Krynicy.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

Dobry wieczór słuchaczom Radia LEM FM. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Mamy pierwszą sredę miesiąca, a to znaczy tyle jedno, że nie dost, że od tej pory na antenie Radia LEM FM wyzwuczyć program Register Zabytków, to jeszcze znamy, że będzie win poświęcony dla kotrej perleni lemkiwskiej sakralnej architektury. W ostatnich dwóch registrach zatrzymaliśmy się na zachodniej Lemkowyni i tam dnes prodążaty budemy odkrywania następnego obiektu, jakomu raz warto poświęcić chwilę czasu, a dwa przyczyslity go do naszego subiektywnego registru zabytków. Przypomnę, że na zmist tego programu macie równoriadne ze mną wlijania, do czego dumam już jem was dwoma programami pro żeliznyci i podjachy przekonała. Jak widzicie, a właściwie jak ste czuli, staram się wasze propozycje realizować. A pierwsza i trzecia sreda miesiąca to czas zarezerwowany dla tej części lemkiwskiego dziedzictwa, jakie dociniane jest przez najwydatniejszych znawców temy i jakie tyczy się wielką popularnością i zainteresowaniem nawet tych, którzy znawcami temy nesut. My, dumam, że zawdzięki temu programowi tak ma kus znawcami się stajemy. W każdym swobodnym dla was momencie możecie sobie odświeżyć znania pro cerkoł z czornego, świadkowej, kotany, ripok, hańczoły, perunky, wojkoły i astrabyka. Starczyt zazryty do radiowych podcastów. A dnes przekonamy się, że i cerkoł w Muszynci jest równie cykała, krasna i wyjątkowa. Zapraszam bardzo riaczo. Muszynka jest sełom, jakie znajduje się w małopolskim województwie, w nowosądeckim powiecie i w gminie Krynycia-Zdrój. Geograficznie leży na granicy leluchiwskich gór i Niskiego Beskidu, przy samym dżereli potoka Muszynki. Kolesa okrużona gusto zalisanymi horami, dnes dali okrużona horami, ale może chydni męcze zalisanymi. Muszynka znajduje się na wysokości 620 metrów nad rywnią moria. Kolesy Muszynka znajdowała się przy uhorskiej granicy, dnes dali znajduje się przy granicy, lem teper je to już słowacka drżała. Przez Muszynku przechodził handlowy trakt od Tylicza przez Tylicku Perechybu, na Kurą, na Bardeju i dalej. Taj dnes przez seło idę krajowa droga, jaka prowadzi do granicznego perejścia za Słowacją. Lemże po wojściu do Europejskiego Sojuzu, do Schengen, perejścia i sama granica już nie mają tu takiego znaczenia. Muszynka, z ohledu na ułożenia granicznej linii polskiej drżały, od trzech stron susiduje ze Słowacją. Sąd to jednak same swojskie, bo rusyńskie seła. Na północy je to Fryczka, na schodzie Petrowa, dalej Cygielka, poniżej Goboltow, Kurow i Hrabskie. Na południowym zachodzie dotremy przez Płazynu, Swyniarku, Wysokie Berestie do Wojkowej. Powyżej je Poworoznyk i Telecz. W dalszym sąsiedztwie Krynycia i obie Mochnaczki. Najwyższe werchy najbliżej Muszynki to na północy Polanka 728 metrów, a od południa Jawor 808 metrów, a naciłe 900 metrów ma jeszcze od zachodu Wysokie Berestie. Najbliższy Muszynci Horbki i Czertesz mają niepełne 740 metrów. Seło Muszynka znajduje się wśród najstarszych seł byłego muszyńskiego kresu. Obieg Andrzejówki, Szczałnyka, Tylicza, Cymylyka, lokowanych w XIV stoleciu. Robitny Petro otrzymał od korola przywilej na lokowania Muszynkę na Magdeburskim prawie 19 lipca 1356 roku. Na seło przeznaczono 118 dłaniów pola z 20-letnim zwilnieniem z pańszczyny. Szołtys otrzymał 6 dłaniów ziemi, co w 1368 roku korol zmęczył do 3. Okrem tego 2 mlyny, 2 korczmy i przychody z warsztatu łuszewskiego, tkackiego i solnego. Mołtyż Szołtys zbrojni się stał laty na każdą wojenną wyprawę. W XVI stoleciu mała miejsce następna lokacja seła, tym razem na wołoskim prawie. Dokładniejsza data nie jest znana, ale na pewno było to przed 1529 rokiem. Początkowo Muszynka nazywana była Małą Muszyną.
pierwsza zapiska pro parochiu nachodzicia w ordynacji dla grekokatolickich popiół w muszyńskim kluczu biskupa Szyszkowskiego z 5 lutego 1626 roku.

Czujemy się w programie Register Zabytków, w którym besidujemy teper pro początki parafii w Muszynci, gdzie znajdujecie cerką, jaką dnes wyryżniamy zwanią zabytku Radia LMFM. Biskup Zadzik uposażył w 1636 roku parafię w Muszynci. Zas biskup Trzebicki w 1659 roku uposażył szpital przy grekokatolickiej parafii. Tot szpital istniał jeszcze w 1793 roku. Cerką, którą pobudowano jeszcze w 1689 roku, to cerką, o której budemy dnes besidować bliżej. W drugiej połowie XVIII stulecia miała miejsce pierwsza gruntowna przebudowa. Medyńczyma zbudowano wieżę, a dachy zwieńczono baniastymi łyżeczkami. Wśród mieszkańców istnieje legenda, że początkowo cerkwa znajdowała się w innym miejscu, ale została przeniesiona w całości na tepericzne miejsce, przeniesiono jej wołamy. Czy to prawda, czy nie, ciężko powiedzieć, ale te selskie znaczki na konstrukcyjnych elementach łyżeczek mogą być jako potwierdzeniem tego przekazu. Drugą poważną przebudowę przeprowadzono już w 20. stuleciu. Rozobrano babinec i przedłużono w zachodnią stronę chramu wiernych. Nie przesłano w to do łyży, a skoroczono schylnią paru nośnych stopiów i operto jej na pitiazi, znaczy specjalnej beli, do budowanej czasty. Drugi taki pitiach pomieszczono w seredyni i sperto go dodatkowymi stopami. W tym czasie też dobudowano diakonikon i osadzono koleżni dweri do cerkwy w północnej ścini ołtaria. Żeby to zrobić, wytiato czast ściny aż do styku ze schidnią ściną chramu wiernych. Diru, mecze ściną adwermy zabyte do szkamy i nie przyłożono się do tego poriadni i za to tu kiepsku, teselsku, prerubku uwydną. Prawdopodobnie w tym czasie cił cerką oszalowano poziomo do szkamy. Wymieniono stolarku, pobyto dachy ocynkowaną blachą, wymieniono do szkłania izbyci i barz ograniczono i uproszczono dekoratywne listwowania izbyci. W 1926 roku w Muszynci żyło występstwo 60 grekokatolików. Cerką podlegała pod grekokatolicką peremyską jeparchią. Od 1934 roku parafia włożyła w skład apostolskiej administracji Lemkowyny. W 1945 roku wielką część selan wyseleno do Sowieckiego Sojuzu, a w początku lipca 1947 roku resztę mieszkańców wywezeno na zachodnie ziemi Polski. Od tego czasu cerkwą leżała się pod opieką rymokatolickiej parafii w Tyliczu, już jak dojzdowej, a pak filialnej rymokatolickiej kostel. Cerkwą pokroły świętego Joana Ewangelisty jest orientowaną cerkwą, znajdująca w centrum sela, po lewej stronie drogi z Tylicza do granicznego przejścia na Tylicki Perechybi, za mostką nad riką Muszynką. Cerkwą razem z wchodową bramką ogrodzenią znajdująca na swojego roda tarasi, w obszarze którego znajdująca jeszcze precerkowny cmontir. Za ogrodzenią dookoła cerkwy rosnę winec starych, paru dziesięciolitnich dereł, hołowni kloniu i jasieniu. Od wschodu i południowego wschodu mieści się stary cmontir, a od północy współczesna jego część. Od wchodowej bramki do cerkwy i też na cmontir prowadzi betonowy chodnik. Cerkwa złożona jest z trzech części pomieszczonych na osi schid-zachid. Od najniższego ołtaria, wyższego i szerszego chramu wiernych i najwyższej uwerzy, jaka woznosi się na pitbudowi równi szerokosty chramu wiernych. W bryli chramu dominuje zachidnia czast, to je uwerza i jej pitbudowa. Efekt tot pochublenny jest znaczuczo męczyma rozmiarami łyżeczek nad chramem wiernych i ołtarią, jak rozmiar łyżeczkę na bani uwerzy. Cił jest bryły cerkwy, zosereczat lenyja okapił dachił nad zachatą przy ścinami chramu wiernych i ołtaria, założonych na tej samej wysokosty. Takie umieszczenia okapił sprawia, że ciwist wydaje się wydłużona w formie. Na chóru pomieszczono dwospadysty dach, nad ołtarią pięciospadysty z wieżyczką przy zejściu się płaszczyn dachu. Nad chramem wiernych wydzielono szatrowej uskokowej
zwaraz łomlany dach zwieńczony łyżeczką. Między łyżą cerkwy a dachem centralnej części znajduje wysoki dwuspadysty dach. Szatrowy dach nad chramem wiernych ma niżnie perełomlinia płaszczyny dachu w formie ścinki, zaś druga wyżni w formie gzymsu.

I czujemy się zaraz w programie Register Zabytków. Doszliśmy do omówienia dachu na łeży w cerkwi świętego Joana Ewangelisty w Muszynci. Odże łeżu jako ściny schodzi się do serdyny, winczy nadwiszana izbycia o ścinach użyny zbichających się, a dokładnie pionowych. Izbyciu wkryła szatrowy czterospadysty dach zwieńczony łeżeczką. Wszystkie trzy łeżeczki są osmobiczne, baniasty dołom z prywydnymi litarniami, wkryty ostrostopowymi daszkami z makołycią, szpylą i żeliznym krestem. Jedynie nad ołtarią, pod winczuczym krestem, znajduje się gałka, a nad łeżą krest pomieszczony jest na półmisiacy. Przed wchodem do cerkwi pomieszczono czteroobliczną precin z dwospadystym daszkom o prostopadającej do ściny zachaty kalenyci ze szczytem i okapowym daszkom. Cerkwa jest jednoołtariowa, od północy do ołtaria prylichat diakonikon, a do peredołżonego chramu wiernych od zachodu prylichat prytwor i dwa niewielkie składziki, jakie znajdują się razem z dobudowaną częścią chramu wiernych pod łeżą cerkwy. Chramu wiernych wozneseno na planie wydłużonego prostokuta. W czasie zachidni chramu wiernych stoją stopki chorów, a schidnia część, która jest kwadratowa, to jest centralna część chramu wiernych, jaka odpowiada chramowi wiernych przed rozbudową. Ołtar jest trybiczny, zaperty, wozneseny na planie kwadratu, nie jak często prostokuta. Na rożach kwadratu są stiaty. Wchód do cerkwy znajduje się po zachodniej stronie przez otwartą nazwany precin. Prytwor jest wozneseny na planie prostokuta, ale pomieszczony niesymetrycznie. Prosto z prytworu wojty może do czasty chramów wiernych, a na prawo i na liwo do składzików, z których to prawej jest bilszy. To te składziki magazynki mają jednakowo z prytworem dołhist. Stoją w nich też nośne stopy łeży. Diakonikon wozneseno na planie prostokuta o dołhosty równi północni ścini ołtaria. Wszystkie ściny

Cerkły z załny oszalowane sód poziomo doszkamy. Dołom letyt fartuch z uskoj doszky. Podibni naroża ścin wkryty sód uskyma doszczkamy jak prytry mujut poziomo szaluania. Wikna pomieszczony sód w głębokich ramach. Okapy ścin sód prosty, pit szaluany poziomo doszkamy tyż. Podibni ścinka łomlenego dachu zwieńczona jest derewianym profilowanym gzymsom, natomiast gzyms wyżniej czasty obyty jest blachą. Okapy nad gzymsami sód podweneny. Elewacja izbycie zwieńczona jest w formie derewianych profilowanych gzymsił wychjatych po seredyni każdej z ościn do chory w formie piłkolesa, jak miejsce dla szczyty i prywatnych zegarów. Pionowe do szkłania i zbyci zakończone jest dekoratywnie wyciatą doszką w motyw labrekinu. Po każdej stronie nachodzą się dwie zwłokowe diry, prostokutne, zaperte nadwiszanym łukom. Współczesne listwowania nie ma dekoratywnego charakteru, protywni do listwowania spered remontu. Płaszczyny dachu cerkwy wkryte są prymitywni blachą, natomiast warzyczki wkryte są blachą bardzo precyzyjni, z dokładnymi wyżłobliniami prywatnych litarń i bohatymi profilami gzymsił. Żelizny kresty odznaczają cię bohatym wzorom. Najwydatniejsze wyróżnia cię krest na łeży. Seredynu cerkwy mocno pozmieniano, hołowni jej czas ołtarnu. Lyszyło się oryginalne zrubowe skliplinia z okresu budowy cerkwy, resztu perejnaczeno albo usuneno. W miejsce diakońskich drzwi osadzono zwykłe płytowe drzwi. Wychlad od schodu zamurowano, a od południa wstawiono 12-szybowe wikno. W północnej ścianie ołtarza do diakonikonu prowadzą drewniane drzwi z profilowanymi klepkami układanymi w rąb, nabytymi ciłakami. W chramie wirnych zachowała się solea, obchodziacza chram z trzech stolin w ranyciach sprzed przebudowy perad ikonostasom poszerzona dla soborowego ołtarza. Solea to pidnesena, kolei ołtar na chodę ciałyże, no 1, 2, 3 albo bilsze schodki, czast pidłochy perad ikonostasom, jaka kińczycia po bokach kryosamy. To perejścia, jakie łuczyt ołtar i jamwonu. Z rubołu połału nad chramom wiernych zasłoneno połałą nazywaną dzerkadlaną. W tej połały znajduje się specjalna wentylacyjna diera z dekoratywnym blaszanym wkryciem. Chor znajduje się na osi cerkwy, jest nadwiszany, a parapet jest arkadowy. Pit chorom pomieszczony są wchodowe drzwi, tyż z klepkowym układem w rąb i z przykraszającymi okutiami i zamką. W przedsiny portal przytworu zaperty jest łuką z uskoką. Drzwi w przedsiny są dwuwrotowe z szeroką ramą i klepkami ułożonymi już w rąb, a w rybi chwist.

Miły słuchacze, znajdujemy się w programie Register Zabytków i to program, w którym poznajemy Lemkołynu w skali mikro i dzięki temu możemy wiedzieć, że oferuje ona duże pilsze, jak to te standardowe znajdujące się w każdym turystycznym putełniku pozycji. I tak dnes w nasz subiektywny register wpisaliśmy cerką w Muszynci, jak już od paru minut rozbieramy na najmniejszy czas. Teper przyjrzymy się malarskiej Seredynii. Polichromia cerkwy to hołowni ornamentyka z czyslennymi symbolicznymi elementami, hołowni symbolami kresta. Za ikonostasą i ołtarzem zachowali się stare malarskie warstwy, ale żeby moczy ich odczytate, potrzebny są specjalistyczne do śledzenia. Zachował się barokowy ikonostas z początku XVI stulecia. Jest też rokokowy ołtarz Świętej Warwary z XVIII stulecia, jaki mał być przeneseny z warownego obozu Konfederacji. Barskie konfederaty mali za swoją pokrowitelkę właśnie Świętą Warwarę i w okolicy zachowało się paru innych wyobrażeń Świętej, jak ufundowali konfederaty albo ich rodziny. Z prawej strony znajduje się ołtar Bożej Matery z Dzieciatką. Jest też retabulum z obrazem Świętej Trójcy, paru obrazów i feretroniów, w tym dwa rokokoły. Jest płaszczennica z XVIII stulecia, skrynia z okuciami i komoda na liturgiczne obleczenia. Są też ołtarny krestyk, jaki pochodzi z XVIII stulecia i amwona malowana na parapetie postaciami odciu cerkwy, Wasylijom, Gregoriom, Joanom Złotoustym, Antonyją i Teodozyją. Na południowej ścieni znajduje się cykałe przedstawienia proroka Abdiasza, wkazanego w pełnowymiarowej postaci w czerwonym obleczeniu. Dookoła cerkwy znajduje się drewniane, poczaste żerdziowe, a poczaste zrubowe ochorodzenia. Ciłist wkryta je gądowym daszkom i pomieszczona jest na wysokiej pidmurilci złomlenego kamienia. Wchodowa bramka, jaka znajduje się w ochorodzeniu, też jest drewniana, ma stopową konstrukcję, jest poziomo szalowana i winczy jej osmobiczny szatrowy daszok zwieńczony szpylem z krestą. W pierwszych rokach po wojnie przeprowadzono lem drobne naprawcze roboty. Pierwsze większe roboty obniali elektryczną instalację. Zrobiono jej w 60-tych rokach XX stulecia. Wtedy też ołtar podrychtowano pod religijną salkę. Uszkodzono wtedy zrób ołtarza i wytięto wielki fragment jego schodniej ściny, nieżywych ladu. Usunęto schodnie wikno, a to tu diru zamurowano cegłami, żeby postawić w tym miejscu pec i odprowadzić rurą dym. Rozebrano wtedy też prestą, wymieniono podłogę i zamieniono diakońskie worota na to te płytowe drzwi. Carskie drzwi wkryto konstrukcją z doszczok. W późniejszych rokach wymieniono czasy do szkłania weży, założono rynny i spustowe rury, nowym gątom wkryto ochorodzenie. W 90-tych rokach wymieniono do szkłania i zbycie i zlikwidowano wtedy jego dekoratywne listwowania. Frontową ścinę przed ściny oszalowano poziomo, podobnie bramku w ochorodzeniu. Wszystkie doszkłania cerkwy zaimpregnowano chemikaliami, jakie zabarwiły doszku na kolor zbliżonej do indyjskiego różu. Wtedy też, znaczy w 90-tych rokach, peremurowano i wyfugowano fundament ochorodzenia. Wybudowano betonowe schody przed bramką i oburzono ich po bokach kamieniom. Wymieniono też gąd na zrubowy czasty ochorodzenia. Problemy, z jakimi bory się teper cerką, to zewnętrzne odwodnienia, brak izolacji pod podwalinami cerkwy. Koniecznym jest też sprawdzenie pod konstrukcyjnym kutem stanu cerkwy po wszystkich skorszych przebudowach i w miarę możliwości przywracania elementom cerkwy i wchodowej bramki oryginalnego wyglądu.

to mamy, kończymy dnešní register zabytków. Jeszcze tam paru dodatkowych informacji pro drewnianą cerkę pokroju świętego Jana Ewangelisty w Muszynci, o który był dnes poświęcony cały odcinek. Kubatura cerkwy wynosi 550 kubeków, a prostor po zemli to 120 kwadratowych metrów. Dla porównania, kubatura cerkwy w Peruńcie jest większa, wynosi 620 kubeków, ale prostor po zemli jest mniejszy, to 110 kwadratowych metrów. Ale już kubatura wojkiełskiej cerkwy to aż 920 kubeków i 200 kwadratowych metrów prostoru. Jak dodamy do tego jeszcze, że kubatura cerkwy w Astrabeku wynosi 710 kubeków, to widzimy, że cerkwą w Muszynci znajdzie raczej serec tych męczych cerkwy, jak jest miastolale, już omówite w rejestrze zabytków. W Dyrżawny Rejestr Zabytków cerkwa w Muszynci została wpisana 15 żołtnia 1959 roku. I to wszystko, co zrychtowałam dla Was na dnes. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i w rejestrze czujemy się o tyżden. Majte się dobry. Natalia Małecka.

0: Jest wtorek, 5 maja 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 30 kwietnia apryla minister wnętrznych spraw wziął zmianę tokajuczo dotacji na 2026 rok, jako sud wydzielano dla realizacji zadacz mających na cieli ochronę rozwitok kulturowej dostępności nacjonalnych i etnicznych mniejszyn, a też ochronę i rozwitok regionalnego języka. Pierwsze toto grosze były zatwierdzone 22 grudnia-decembra 2025 roku, a teraz w rezultacie rekomendacji przedanych komisjom ekspertów naniesiono subpoprawkę. W tych zmianach znajdziemy i lemkijowskie akcenty, to znaczy od stowarzyszenia Lemko Tower otrzymać 68 tysięcy złotych na dzielni Stradia Lemko o 20 tysięcy więcej jak podle pierwszego ryszenia. Dalsze zmiany to kajut Towarzystwa dla rozwitku Muzeju Lemkijowskiej Kultury, które otrzyma 10 tysięcy na poszerzenie archiwu Muzeju Lemkijowskiej Kultury w Zandranowi. Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach, które otrzyma 17,5 tysiąca na wydawniczą działalność Lemkijowskiego ansamblu Piśni Tańcia Koczera, który otrzyma 50 tysięcy na organizację 29. Festiwalu Świt Pit Koczerom, a też 64 tysiące na prezentację dwóch spektakli Lemkijowskiej Opery Hołos. Stowarzyszenia Lemko Tower, które otrzyma 17,5 tysiąca na organizację lekcji lemkijowskiego języka i 59 tysięcy na organizację 36. lemkijowskiej watry w Ugach. 2 maja gmina Sankoła opublikowała oświadczenie w sprawie projektu rozporządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Krakowie, który toka od przyznania rezerwatu przyrody pod nazwą Źródliska Wisłoki. Maje win body stworzony w Radocyni w ciele ochrony cinnych przyrodniczych dżerelnych terytorii. Podle projektu ochroną obniatych byłoby około 80 hektarów i w tej kwestii z obok stron niezgoda. Je potrzeba to tu terytoriu formalnie zabezpieczyć. Jednak regionalny dyrektor ochrony środowiska proponuje stworzyć specjalną ochronną strefę, tak zwaną tulinę, która by miała około 300 hektarów. Ma to dodatkowo zabezpieczyć teren medżańczoma przed działalnością człowieka, jaka może pośrednio wpływać na toto środowisko. Z tą ideą nie zaczać się gmina Sankoła, podle której projekt przestaje być neutralną ochroną przyrody i zaczyna realnie ingerować w życie i lokalny rozwitok. Czytamy, że 300 hektarów to nieproporcyjny obszar, który ograniczy możliwości właścicieli rozporządzać swoimi terenami, a sam projekt był stworzony bez odpowiedniego dialogu z ludźmi i gminą. Na dalsze nowiny w tej sprawie trzeba poczekać. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ma wydać swoje ryszenia. 2 maja w Muzeum Nikofora w Krynicy niemiecki kolekcjoner sztuki Johann Schmidt przedał Muzeowi Sandeckiej Ziemi część swojej bogatej kolekcji polskiej narodnej sztuki i artprut, jaką zgromadził w 80. i 90. rokach 20. stulecia. To około 120 obiektów, rysb w drewnie i obrazów różnych twórców z różnych regionów Polski, a wśród nich znajdziemy pracę Epifana Drewniaka, Nikofora, czy wydatnego rysbiera Spaszona Stanisława Miko. Podia była jednocześnie wernisażem wystawy pod nazwą Stęg więcej gód, polska narodna sztuka i artprut z kolekcji Johanna Schmidta, na której możesz obejrzeć darowane twory. Wystawa będzie dostępna do 26 lipca i maja tego roku w Muzeum Nikofora w Krynicy.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z serca. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękny lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, salchiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

Przystej. Luli, wietrzyk mnie utuli przed nocą, uchowa tafla księżycowa przed nocą, uchowa tafla księżycowa.

MFM. Melka Radio Steli. Słuchaj MFM. Lenny, bym się

0: No.
1: Co? Dróża? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przykulka.
1: No niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.

0: RealmFM.
1: Jest wtorek, 5 maja 2026 roku, a na nowiny Rady RealmFM prosit Olena Stefanowska. Četvr 30. kvitnia apríla minister vnútrešných správ vju zmínal tokajúčo dotácii na 2026. rík, jako súd vodilána dla realizácii zadač majúčoch na čele ochoronu rozvojtok kultúrovej dostomennosti nacionálnych i etničných menšin a tiež ochoronu i rozvojtok regionálneho jazyka. Pierwsze toto grosze były zatwierdzone 22 grudnia decembra 2025 roku, a teraz w rezultacie rekomendacji przedanych komisjom ekspertów nanesiono subpoprawkę. W tych zmianach znajdziemy i lemkijowskie akcenty, to znaczy od stowarzyszenia Lemko Tower otrzymać 68 tysięcy złotych na dzielni Stradia Lemko o 20 tysięcy więcej jak podle pierwszego rozwiązania. Dalsze zmiany tokają od Towarzystwa dla Rozwitku Muzeju Lemkijowskiej Kultury, które otrzyma 10 tysięcy na poszerzenie archiwu Muzeju Lemkijowskiej Kultury w Zandranowi. Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach, które otrzyma 17,5 tysiąca na wydawniczu dialnist Lemkijowskiego ansamblu Piśni Tańcia Koczera, który otrzyma 50 tysięcy na organizację 29. festiwalu Świt Pit Koczerom, a też 64 tysiące na prezentację dwóch spektakli Lemkijowskiej Opery Hołos. Stowarzyszenia Lemko Tower, które otrzyma 17,5 tysiąca na organizację lekcji lemkijowskiego jazyka i 59 tysięcy na organizację 36. lemkijowskiej watry w Ługach. 2 maja gmina Sankowa opublikowała oświadczenie w sprawie projektu rozporządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Krakowie, który toka od przyznania rezerwatu przyrody pod nazwą Źródliska Wisłoki. Maje win boty stworzony w Radocyni w ciele ochrony czynnych przyrodniczych dżerelnych terytorii. Podle projektu ochroną obniatych byłoby około 80 hektarów i w tej kwestii z obok stron niezgoda. Je potrzeba to tu terytoriu formalnie zabezpieczyć. Jednak regionalny dyrektor ochrony środowiska proponuje stworzyć specjalną ochronną strefę, tak zwaną tulinę, która by miała około 300 hektarów. Ma to dodatkowo zabezpieczyć teren mężczyzna przed działalnością człowieka, jaka może pośrednio wpływać na toto środowisko. Z tą ideą nie zaczęć się gmina Sankowa, podle której projekt przestaje być neutralną ochroną przyrody i zaczyna realnie ingerować w życie i lokalny rozwój. Czytamy, że 300 hektarów to nieproporcyjny obszar, który ograniczy od możliwości właścicieliów rozporządzać swoimi terenami, a sam projekt postworzony bez odpowiedniego dialogu z ludźmi i gminą. Na dalsze nowiny w tej sprawie trzeba poczekać. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ma wydać swoje rozwiązania. 2 maja w Muzeum Nikofora w Krynicy niemiecki kolekcjoner sztuki Johann Schmidt przedał Muzeum Sandeckiej Ziemi część swojej bogatej kolekcji polskiej narodnej sztuki i artbrut, jaką zgromadził w 80. i 90. rokach 20. stulecia. To około 120 obiektów, rysb w drewnie i obrazów różnych twórców z różnych regionów Polski, a wśród nich znajdziemy pracę Epifana Drewniaka, Nikofora, cywodatnego rysbiera z Paszona Stanisława Miko. Podia była jednocześnie wernisażem wystawy pod nazwą Stęg więcej gut, polska narodna sztuka i artprut z kolekcji Johanna Schmidta, na której możesz obejrzeć darowane twory. Wystawa będzie dostępna do 26 lipca juleja tego roku w Muzeum Nikofora w Krynicy.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart ze Zachodu ze swoją audycją Tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są ze Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: Życia i obyczaje w historii Sela Bohusza.
2: Pisała
1: Maria Kobani z panem Adamem Barnem.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
2: A co to się podjało, że Lemki zaczęli wracać do Prosławia?
1: Bo znali, że kiedyś pochodzili, a mali taką możliwość, że jak powstała Polska i nowa konstytucja, to było 111 paragraf wolności wyznania. No to, które mali wpojenie, że my kiedyś byli prawosławni, skorzystali z tego. Także trzeba było nowe cerkwy budować. Jak jem zorientowana, no to było na Lemkowinie około 80 cerkwi prawosławnych wybudowanych. Po wojnie ich zniszczyli. Najprawdopodobniej 3 cerkwi zostały na Lemkowinie prawosławnych, które już były budowane jako prawosławne. To nasza tata Bogusza. I tak została teraz kościół. A ludzie się narobili. A powiedzcie, ja to nie rozpowiadałam tak. Czy to tu uniacku cerkwę? Rzymski papa budował? Nie, to nasze pradziedy budowali. Czy ona była kiedyś prawosławna? Czy jej remontowali, czy nową budowali? Ale robili Lemkę. Robili nasze pradziedy, prapradziedy. I czego nam ich było nie oddaty? No ale co? Co my możemy za prawo? Nie mamy nic do powiedzenia. I z tym my wyjechali na ziemię zachodnią. A, dali nam dobre cerkwy. Tu, w Oleśnicy, dali nam w 64 roku dopiero rozwalenu, spalenu w czasie wojny. I w tej wieży my się modlili 14 roków. A potem, jak trzeba było już, same to miasto musiło, bo już to szpetyło ci panoramu miasta. To oni już zrobili dach i to za sklepienia. A reszta to w Seredynie musieli sami robić.
2: Ale w Oleśnicy.
1: W Oleśnicy, tak. Także jest to dla nas wielka krzywda. Działa się pierwsze i dzieje się teper. A my nic za to nie możemy.
2: O historii Boguszy wyście napisali książkę.
1: Napisałam.
2: Jak to się stało, żeście doszli do tego, żeby napisać książkę?
1: Zna też to. Myśmy pojechali w 2002 roku z moim mężem i z moim bratem, brata Dziłka i ja, czwera nas pojechało do. Pojechaliśmy do Nowego Sącza, do uriadu tam, żeby no, się szosie dowiedzieć, czy by nam dali jakiś rekompensatu za to, co my liczyli. Byliśmy w tym Nowym Sanczy, potem byliśmy w gminie Kamiunci i w naszym seli. I pojechaliśmy do Gorlic. Przyszliśmy tam w cerkwi do tego ojca Romana Dubeca. Z ciekawości pytał się, odkąd my pochodzimy i to, no to my mu powiedzieli, że tu z Bohuszy. A on powiedział tak, oj jak dobry, bo ja piszę książkę i chciałem znać, czy co my będziemy znać o kolei ludzie wracali do prawosławia i to. I do tego doszło, że ja to tu knię. Ale ja nie napisałam z początku książkę, tylko napisałam taką broszurę, taką ruczno pisaną. Jak my się tu wrócili, to opisała. I piszła jem do Lichnici, do pana Barna. Znate panu Barna? Żeby mi to napisał, żeby to moje ruczne pisania to będę dokoli się zniszczyć. A pan Barna mi powiedzie tak. To co to tu? To będzie maleńka tota. Musicie to kusią rozpisać, żeby z tego wyszła kniżka. No i z tego wyszła kniżka. No ale że za wdziakę pana Barna powstała to ta kniżka, bo ja musiałam mieć jakiegoś pomocnika, żeby mi to wszystko Po prostu poprawił, że tak, ja powitam pane Barna, ja nie znam, czy ja tu dobry napiszę gramatycznie, bo co ja się lemkiewskiego nie wczyłam, moi bracia starsi się wczyli, ale ja nie, ja winu się wczyłam ukraińskiego, ale co to tam było, trzy klasy. Pan Barna mi mówi, piszcie, nie smutne na budę, ja poprawił. No i tak powstała książka. Także zawdzięczam to panu Barni.
2: A książka się nazywa?
1: Życia i obyczaje w historii sela Bohusza.
2: Pisała?
1: Maria Kobani z panem Adamem Barnom. I tu na ilustracji Oleśnica, który, jaki tu jest? 2001?
2: 6.
1: 2006. Treba było na tej okładce zamieścić jedną cerkę, ale już taka mała byty. W planie. Taką my liszyli, a tak jej prerobili na katolicy. W tej cerkwi, jak teraz się wojdę, to jest typowy kost, bo w tej uniackiej to wszystko zostało tak, jak stare było. A tu w nas to ikonostas był jeszcze nie całkiem prawdziwy. Nie ma jeszcze wszystkich tych ikon, jakie trzeba mieć na ikonostasie. I nie było w środku jeszcze żadnych takich wyposażeń wielkich. A tu był triramenny kres. No to jego postynali na jedno. I nie ma ślidu, jedynie to. Nic, nie ma ślidu, że to była cerkwa. To ale my znamy, że to była cerkwa. I to cerkwa prawosławna.
2: Czy nasze słuchacze mogą dać taką knyżkę kupić?
1: Już nie. Już nie. Dołucha jeszcze miałam paru, ale już teraz dawno nie mam. Już ja pytają cię, ale nie mam już. No.
2: A planujecie znowu te wydanie?
1: Nie bardzo dlatego, że no nie znam, kto by mi to pomógł. Ja już teraz mam 84 roku. To już nie jest to takie proste dla mnie. Także, że ja jeszcze chciałam, żeby to ktoś im to przetłumaczył na

0: pretłumaczył, ale to nie ja. Nie mam szkoły takiej, żebym to pretłumaczyła na język polski.
1: Jak mamy przy sobie tu kniżku, to wrócimy się zaraz do tej Bogusz. Żyli jesteście spokojni na Lemkołyni, robili jesteście swoje sprawy i w pewnym momencie nastała wina. Jak wy wspominacie winu?
0: Winu pamiętam bardzo dobry. Ja małam, w 34 się wrodziłam, no to małam nie ciłe 6 roków, ale już dobry pamiętam. Jak przez nasze seło wtikało wojsko polskie w kierunku Binczarowe, przed Niemcami. A Niemcy chyba za 2-3 dni naszli się w naszym seli. To już tak to dobry pamiętam. Przed naszą, do naszej chyży przyszli, to były takie Niemcy zwiadowcze. Na takich, jak się to zapamiętałam, na takich koniach Arabach, bo przecież w nas w górach to były takie irskie konie. To ja nie, takich Arabiów to ja nie widziała. Jak to zwiadowczy, to niemiecki, to na tych Arabach koniach, jak w jeden do naszego, bo my blisko drogi mieszkali, do naszego podwórka, a nas rosły 3 kleny, to win miał głowę pod samymi klenami. To takie wrażenie dla mnie było, że tak koni są.
1: A co to były kleny, bo nie was?
0: Klen to był podobny do jawora. Mał podobne liścia, ale nazywał się klen. Kuściok inny od jawora, ale bardzo podobny do jawora. Znate jaki jawir? Klen? Klen i jawir. Liścia mają bardzo podobne, ale jedno się nazywało jawir, a drugie klen.
1: Klen po polsku klon.
0: Klon. Jak to wojsko, a pamiętam się, jak to wojsko wertało, jak to była niedziela. Myśmy wyszli, ledwo my wyszli z cerkwi. I to zmuczone wojsko polskie przez nasze seło, przy naszej studni stojali, odpoczywali, dekotry ranny byli. Jeden był taki wojak starszy, który zomlił. To pamiętam, jak moja mama mu dawali kropli na wodę czy na cukier. Kotry Boguszane mali koni, to tych brali na forszman, żeby westi tych takich słabszych, że nie mogli jeść. No i nasz sąsiad Metody Choroszczak miał konia, był wysłany na forszman. To powiedział, że tak do mojej mamy gadać, tak, sąsido, to co wyste jego ratowali tu, jak zomlił, to Florynci na mości wmer. To dwojak.

0: Dla tych, što teper włóczyły nasze lemkiwskie radio, przypominam, że hneska besiduju z panią Maryną Kobani z Chyży Chocholak. Pani Maryna hneska mieszka na Czużyni w Oleśnicy, niedaleko Wrocławia, a rodom sud z Boguszy na Rydni Lemkowyni. Proszę słuchajcie dalsze, Mirek Orchacz.
1: No i ledwo to te wojaki od nas wyszli i już przyszła zwiadowcza do tej Niemcy. No i ci uwinu, ja tak pamiętam, jakby to było wczoraj. Jak zabierali ludzi do Niemiec do roboty? Jak nakładali kontyngenty? Moi rodzice mali szestynu grunta, tak jak prawie wszystko. To oddali przez ciu winu 7 sztuk bydlet. Na przykład takiego byka oddali, to już był prawie pitkin z winy, ale jeszcze go zabrali. To mało 6 metrów. Tak, bo przeważnie brali bydlata, brali mołoko, brali ziemniak, brali zerno na kontyngent. No to już wszystko dobrze pamiętam. I pamiętam, jak się Niemcy wertali, jak iśli wesele z muzyką na wschód w 39 roku, to tak biedne wertali z powrotem w 45 roku do nas. Ruskie wojsko przyszło na sam Jordan 19 sierpnia, wkroczyły do Boguszy.
2: A powiedz jeszcze o Niemcach. Duże z Boguszy ludy zabrali na robotę do Niemiec?
1: 38 osób.
2: Tak to z wasze rodziny ci piszą?
1: Tak, mój dwojeridny brat, no i reszta dziewczata, chłopci, bo duże piszło.
2: Wszystko wernuli nazad?
1: Nie wszystko wernuli. Nie znam, tak... Może tak na pamięć powiem, chyba z 5 osób nie wernuło, a może i więcej nie wernuło.
2: A cydak to z tych, co wernuli, opowiadał, jak było tam na robotach?
1: Tak, opowiadali, to zależy, gdzie kto trafił. Jak jeszcze trafił do Bałora i do dobrego Bałora, no to pił bidę. A najgorsze byli to, tylko te trafiali desi do fabryk. To fabryki były przez Amerykanów bombardowane. No i tam ludzie, ale tam, no prawie tam nikt nie zginął z naszego seła. Ale większość tych, co ja sobie tak przypominam, to wszystko byli w Bałora, czy dziewczata, czy chłopci byli w Bałory. No ja to kuzyn Andrzej Natyszak, to mi mojej mamy, sestry syn. Win powiedział, że jemu było dobrze w toho Bałora. Win był ciłym gazdą, bo to Bauer miał trzech synów, szybko byli na winie. A win sam z żoną został i Andrzej był takim gazdą tam. No to gadał tak, ja chłodny nie chodził, a robotę miał podla, no wiadomo. No i to niektórzy się szczęśliwo wernuli, ale nie znam, dokładnie nie powiem, ale pewnie z 7 osób nie wernuło z tych Niemiec. No, jeden Boguszan był w armii Andersa, win išł tamtyma światyma zemiami, ale win do Boguszy nie wernął, lem pojechał do Kanady. Nie, w Ameryce był, w Ameryce. Tak.
2: Czy w Boguszy był front? Czy kopali to kopy?
1: Jeszcze do Boguszy już robili pomiry, ale jeszcze nie było. Najpierwsze były okopy na Białej, koło Grybowa. Potem były okopy w Florinci, potem były w Polanach i w Bereści.
2: A do Boguszy jeszcze
1: nie doszli, ale nasze Boguszane wszystko były w okopach. W okopach był mój brat Kornel i Anna. A czasami był i to młodszy brat Władimir. Także z początku to noczuwali w gazdy. W Polanach czy w tym, to w Polanach były to te baraki. A potem zbudowali baraki i tam noczuwali. Był taki jeden Hnat Hnatyszak, który był wydzielony do tego, że oni mali konia, to win išł od niżniego kincia i każdy dawał swoją to dla tego, co tam w okopach był. Tam Niemcy w okopach w Polanach dawali zupu, ale reszta trzeba było dowozyty. Także tot Hnat zbierał to, o kotry tam godzinie. Wszystko wychodzili na drogę i dawali mu, każdy była zapisana, komu to ta paczka. I win jeździł do Polan.
2: Bo z każdej rodziny po jakiejś osoba musiała pić, tak?
1: To znaczy, trudno mi powiedzieć, może nie z każdej, jeśli było 38 osób, no a w seli było więcej rodzin. To także pewno nie wszystkie były wysłane, nie były na pewno, bo dekotry byli w Niemczech, dekotry byli w tych okopach, także byli to ta młodzież była podzielona. Jedne pojechali tam, a drugie tu. No także do tych okopów reszta to ta młodzież. No bo to te okopy już wina trwała 6 roków. To młodzież dorastała i to ta młodzież nawet jeszcze nie była w pełnych rokach. To mój brat młodszy z 30 roku, він w okopach był. Він nie miał 18 років.
2: Czy w tych okopach to była ciężka robota?
1: Ciężka, bo byli, ciężka była dlatego, że to była ziemia górska, kamienista. A okopy musieli kopać. A tam był kamień i kamień, a tam, na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. I to trzeba było kopać.
2: Jak się Niemcy zachowali wobec tych, co kopali? Były dla nich jakiś taki niedobry bars?
1: Może to zależało od Niemca, ale po prostu nie znam takiego przypadku, żeby tam kogoś zabili, albo kogoś tam... No w każdym razie desi do, nie bardzo dotarło do mnie, żeby się zaobchodzili tak bars po chamsku. To nie czułam.
2: A czy planowali ich źle Niemców, czy przecież byli Ukraińcy?
1: W dekotrych może i byli to te Siczowyko. No, tak, ale wece byli Niemcy. W Polanach, w Bereści byli wece Niemcy. Polana i Berest to zryli, popiciły lisa, zryli. Ale ciwe szczęścia, że tak się zdarzyło, jak się zdarzyło. Była w chorach partyzanka, to nazywali desant. Jak przyszła nicz, samolota, aeroplana, i zdyli ponad lisy i spuszczali tych ruskich desantów. I jeden desant, ale to już był chyba 44 rok. Przebrał się za Niemca, a front na wschodzie już armia Paulusa dostała się do niewoli. I Niemcy już byli tak, już się, że już coś z nimi źli dzieje. I takie było zaostrzenie. To te okopy kopali, żeby jak najdłużej się utrzymać, żeby nie puścić Ruskich. I to te okopy kopali. I nasz Lemko byli zmuszeni do tego, że nawet tak młody chłopczyska wszystko było w okopach. I sestra moja była w okopach. Jak potem to te Ruskie...
2: To baby ci kopali, czy do niczego były tam nie
1: to znaczy
2: odwali, czy ci kopali?
1: To znaczy się, było tak, że gdy kopali przeważnie chłopy, a baby wynosili derni, bo z werchy była dernia, kamień był na spodzie. A to trzeba było to te derni usunąć, gdzieś tam odstawić, to było dla bab. A chłopy to namuczyli się tam, wszystko seła. I w Florencji okopów było duże, na Biawi i w Polanach, i w tym nasze były, i tam noczuwali właśnie w tych Bereści i Polanach. I chciałam to dopowiedzieć, jak ten partyzant się przebrał, a w Nowym Sączu za miastem był taki stary zamok. Nazywali go Piekiełko. I Niemcy zrobili si tam sztab wojenny. I tam mali ciu swoją broń. I tam mali, kwaterowali to te Niemcy. Jedne pilnowali ludzi w okopach, a inni mali inne zajęcia. I partyzan ruski przebrał się za. A żeby miał mundur, to złapali jednego oficera między Grybową a Florinką. Nie znam, czy to było na Biawi, czy to było... Już toho nie pamiętam, ale starsze Florinczane budu to dobrze znać. Partyzany złapali, zasadzku zrobili i złapali toho oficera Niemca, bo odkąd partyzan miał wziąć niemiecki mundur. Jego złapali, jego prawdopodobno, że mu go powiesili w lisie, a mundur zabrali i ten partyzan znał perfekt niemiecki. Piszał do w Nowym Sączu do tego zamku, na to piekiełko i liszył tam zegarową bombę. Ale toho my nie znamy. Czy ten partyzan zdolał wyjść od tam, ale żyły, czy też zginął, toho już nie znamy i nikoli znati nie będziemy. Ten zamok wyleciał w powietrze. Jak ми 24 кілометри мешкали від Нового Санча, то ми чули то-то, який то був страшний гук. Люди не знали, що ще діє. Фронт є на сході, а ту, що ще стало. Люди не знали спочатку. І то та бронь, то та амуніція німецька, швидка została знищена. Так же німці не мали ча чим осадити в тих окопах, котре люди накопали. Єсли би тот партизан того не зробив, то було би в наших сторонах то-то, що було коло Дуклі, Зіндранової. Що ся там, та як ся там німці осадили, так би було в наших сторонах. І не знам, чи ми би то-то прижили. Села би були спалені. Люди так повідали. Єсли тот партизан жиє, то може чиме здоров'я. А якщо згинув, то царство небесне. Замолилися за того руського партизанта. Так, то-то си добрі пам'ятам, який був гук. І то нас оцаливо. А як уж руски приходили щораз ближе, люди ще тішили, вже уж війна скінчить. Прийшли руски до нашого села на сам Йордан. Люди вітали хлібом, квітами, направду, при нашій хижі, бо ми мешкали близько дороги, і вже вже буде конець. Але для лемків, щоб наші тоті молоді лемки послухали, що для лемків, а не лем тільки для мемків, для білорусинів, для українців і для лемків, війна ще не скінчила. Для нас була війна далі. Для нас не було 6 років війни. Для нас було 10 років. Бо 2 роки по війні ми пережили велику гегенну, а другі 2 роки на заході. Така була наша доля.

Przypominam, że dneska słuchali ste w radiu LEM FM czwarty czas po menu pani Maryny Kobanis-Chocholak, która na czużynu do Oleśnicy, niedaleko Wrocławia, przyjechała aż z Boguszy, na rejni Lemkołyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czwartek za tydzień na godzinę 20:10 na piąty czas po menu z panią Maryną. Mirek Warchacz z zachodu.

0: Wstawaj, Waneśko. Zbudź się. Skoro cielo popołudnie jest przespała. Musisz dać to przekusić. Ale czemu jest taka przestraszona? Czy się ci dać to snilo?
1: Babko, ja spała? To był son? Babko, ja nie mam liczka trawą zarosnute?
0: Nie. Masz krasny, czerwony. Jak róży czerwony. Dobrze się wyspała.
1: To był len son. Jak dobry, że to był len son, babko moja. Znasz, jak cię mocno lubię?
0: I ja tebe, Sonićko, te moje.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: No čo je, brat? Zdraví ťa Hektor, hej.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia LMFM, z tej strony Syweryn Kosowski i witam kraśni wszystkich was koło słuchania dzisiejszej audycji Trzy Świty. Mamy wtorek, 5 dzień maja, a ja do was biesiduję z wrocławskiego studia. No i cóż, budu z wami tradycyjnie do 21.30, to wieczór z Radiem LMFM w każdej takiej, możemy rzeczy, roboczej dzień od poniedziałka do piątnicy. Dnes już 5 dzień maja, tak, majowy weekend skoro nam zlecił, no a my się bierzemy za robotę i my, radiowci w radiu, takoj od wczer, od poniedziałka już dla was programy rychtujemy, no a ja dneska mam pierwszy raz to tu przyjemność stryczu z wami w tymże roboczym tyżny. No toż, drodzy słuchacze, zacznijmy.

i wydajte po perwidny z 5 den maja, to 125 den wróci do kincia, lisze nam się 240 dny. Także czas żene maj to miesiąc, jaki rachuje 30.

Drodzy słuchacze, wertam do was. Teper bym chodził zwernuty się do naszych dynesznych solenizantok, solenizantów, wszystkich tych, co świadkują, jak raz dynes swoje imianiny. A za grigoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylom, dneska świadkują mężczyńczyma Eulogia, Eulogii, Gotard, Ilarion, Iryna, Iryda, Tewdor, Pius, Stanisław. Kolej sobie posmotrymy do juniańskiego kalendaria naszego starego stylu. Tak, dnes świadkuje męczeńczyma Warfolomi, Vitalij, Vsevolod, Havril, Dmytro, Kliment, Łuka, Platon, Nafanail, Cy, tak samo Fecio, Fedor. Także to wszystkim solenizantkom i solenizantom, co nas czują, albo kiedy wy czujecie, że wasze bliskie o takich imionach dnes świadkuje, tak wsim na mnohy i błahelita. Wszystko, co to sylem zabahnete, zażyłate, żeby wam się spełniło.

Dorosła, czy wytajte po pererwi, ja do was wertam, wydyte, aż mi się język poputał. Odże dnes czwarty den maja, no i jak każdy den, to dneśni den, który nam się użyć tak pomale kinczyt, tyż mał tak zwany netypowy świata. No i dneski medzień, czy ma den bez make-upu, ale tyż międzynarodny den akurszerk, den Europy, światowy den astmy, czy światowy den higieny róg, mycia róg. Także to jest ku z toho. No i jeszcze mamy den borby z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. Także to tych dny, netypowych dny, jak raz dnes dost bohato.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, przypominam, że czujete, jak raz dnes trzy świty w Rady Julem FM priamo z Wrocławskiego studia, a za mikrofonem jest z Wami Seweryan Kosowski. Gramy, weselimy się do 21.30.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y cianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Serec słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchel,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerkoł,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardym znakom.

I vitajte po prerví. Do rozhľače tepre prišla pora na toto, že by sme sobi dašto z našeho lemkiuského rusinského kalendárium pripomli. No i na počatok vážna data, bo poviazaná s historiom lemkoviny, odže dnes spomnime sobi na osobu Metodia Trochanovského, vyznačného lemkiuského diača. Autora pierwszego lemkiewskiego bukwaria. Odże Łony im dosyć obszerną statię opublikował na portale LMFM, bo Łony jak raz wypełniało się 140 roków od daty narodzenia Metodia Trochanowskiego, diacza z periodu międzywojnia, uczytela i autora pierwszych lemkiewskich bukwariów. I czytanok wrodził się Metody Trochanowskiej 5 maja 1885 roku w Bilcerewi. No i jego życia, jego dola też powiązana była z Lemkiewskim Sojuzem, tąże naszą lemkiewską organizacją tu w starym kraju. Długa to ta biografia, bogata to ta biografia w różnego roda. Często i nieprzyjemne podii, nieprzyjemne riczy z życia Metodia Trochanowskiego, no ale to taki czas jak raz z tych dijaczy Lemkowiny, że tak to bywało. No ale ja nie budu aż to wszystko bisiduł, kiedy byście chcieli sobie bilsze doślidy z życia Metodia Trochanowskiego, to wpiszcie w hladaczku na naszym portale takie hosło. Jeden z wieloch, ale najwierniejszych. Odże to ta statia, gdzie przypominamy życia, twórczość, to toż to Metody Trochanowskiej zrobił i to toż to dla nas zostało. Ale dodam jedną jeszcze rzecz, że Metody Trochanowskiej, kiedyby was to interesowało, kiedy na primir słuchate nas w Wrocławiu, żyjecie w Wrocławiu na zachodnich ziemiach Polski, jak raz spoczywać na Nyżnym Śleską, bo w Wrocławiu na Grabiszyńskim cmentery, tamże jest pochoroneni, bo tam pomer w 1948 roku, probaczcie, 15 lutego 1948 roku pomer. Takiej chwilu po tym, jak był wyseleny z Krynicy w jedno ze swoją rodziną. Także to dorosłacze, zaochoczuję wszystkich was, żebyście sobie moją biografię Metodia Trochanowskiego dalsze doślidzali, a wszystko znajdete i na naszym portale. Dalsze wspomnienie na 5 maja 1910 roku to data narodzenia Pawła Cybery, rusyńskiego prawnika, wyznacznego podkarpackiego polityka i dyplomata, uczytela. Dalsze 5 maja 1951 roku wrodziła się Maryja Malcowska, publicystka i pisatelka, oczywiście zasłużona dla naszej rusyńskiej literatury. Pomarła skoro, bo 25 września 2010 roku w Priaszowi, no a pochodziła z osela ruskiej potik z okresu Snina. No i na koniec jeszcze data śmierci, odże 5 maja 1985 roku w Wyszynim w Erlichu pomarł Iwan Nowak. Był to poeta, prozaik, humorysta i satyryk, tak i komediograf. Także to był to też Rusyn, choć mał nazwę Nowak, ale i my w redakcji mamy Nowakiu. Tak widzę, że tutaj nazwiska często w tych obszyriach zasylanych Rusynami, a może i jak raz na tych takich już krajach, często wandruale, często siamiszale. Taki mamy premier tu Iwana Nowaka. Dobry, dorosłacze, to dnes tiłko z naszego lękiewskiego rusyńskiego kalendarium, a ja was te proszę słuchaty dalszą dobrą muzyką.

I wydaj te popererwi dorosłacze, ja się z wami pomalinko budu praszczał. To była audycja Tri Świty, jak usted dnes, 5 maja, hodny byle czuty priamo z wrocławskiego studia. A był z wami za mikrofonem Seweryan Kosowski. Do poczucia już o 2 dni w czetwer, bo tiż budu z wami, tak że kraśni was proszę na to tu striczu. No iż też, za dnes wam dziękuję, na dnes to wszystko. Majte się dobry, przyjemnego wam, tepłoho. Večera, hej, żeby vám ničoho nebrakło. Dobranič.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzejbyk
6: rymiruje. Rad by drużbą
3: buty.

jak jem mał, 15, 14, 16 roków, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi mówił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podla wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. Wece znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wrata.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani za szelacha put, už spitiane wtiče. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj. Zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

udać. Możemy znowu zaspać, wzbudzić się, trpieć, zostarnąć, a opäť zaspać. Wzbudzić się, usmiewać się, smiać, a omladnąć. Nasza łaska tu zostaje.

Korzo. Informacji, fakty, komentarii na Radiu LMFM.